0: po polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ciągle mało, mało, życia mało.
1: Po polsku.

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w Centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontakt

0: kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie, no i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok, także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty.

0: milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
1: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
2: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
2: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
2: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła

0: wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
6: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania

0: aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogto z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim

0: swoim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a dwunastym tygodniem, a dziewiątym, dwunastym tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie

0: dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży.

0: Właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje. Tak, infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak, na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: Infekcja powinna być troskliwie leczona u młodzieży szczególnie, tak, bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy,
0: że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija.

ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że

0: obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówny bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówny bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. Mhm. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji.

0: z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie ze stawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedz mi jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi.

0: bodźce przewodzące na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, taka, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z...

0: Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to włocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju włocławskiej firmy. We Włocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
2: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
3: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy

0: z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
2: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40 i to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
2: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe, i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
0: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
2: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokal.

0: lokalną gospodarkę.
1: Firma od lat dawien związana z Włocławkiem od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chodnie Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
0: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
2: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale w siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
0: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
2: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
0: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
3: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
4: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
3: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
3: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.

0: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
1: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
2: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
1: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
2: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
3: Dobrze poszło.
4: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
0: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
3: Stres zdecydowanie.
4: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
0: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
3: No rozgrzewka od rana już, co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
4: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
0: Jak one wyglądały?
4: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
0: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
3: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
4: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
2: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduję możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
2: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego

0: budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
0: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drog Tom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźliczki. Tu wpływ gruźliczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji.

0: naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tej wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje. Tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady. Niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tempe powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej.

0: która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem

0: powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak.

0: te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Żeby tą
1: do jakiego
0: zastawkę...
1: momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej, tak? Komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim, no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy. Mhm.

0: No. I takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch,
0: Tak,
1: to
0: no na pewno, na
1: będą te
0: pewno.
1: czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: No
0: było jednym
1: właśnie.
0: kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: Albo
0: albo
1: odwrotnie.
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: Jeżeli
1: zlekceważymy, na co się
0: tak.
1: narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: Tak.
0: ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że

0: co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: To
0: na
1: jest
0: nic. I to
1: decyzja
0: jest
1: pacjenta.
0: jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak
1: Co mu
0: pacjent
1: grozi?
0: Myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Dacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj.

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszin. Joanna Waszin to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest

0: myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. No jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy.

0: Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale w siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj

0: We Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę. Ludzie przynosili dlatego, że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
0: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje Wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały Wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No, rozgrzewka od rana już. Co więcej z mięśniami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.

0: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
1: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
0: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
0: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 kilometra drogi oraz remont 1 kilometra nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego 1-kilometrowego odcinka, który już istnieje, na wierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych.

0: wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca.

0: a konkretnie o wadach zastawkowych serca, to dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe, jakie są ich rodzaje, co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe, długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego. I rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca. Wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa, że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym?
0: No, geny to, niewątpliwie również.
1: No, myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźlicki. Tu wpływ gruźlicki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
0: Choćby nadciśnienie.
1: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. tak? Czy urazy klatki piersiowej.
0: No tak.

0: tempę
1: jeszcze
0: prowadzące
1: przejdziemy.
0: bym powiedział, do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tempy powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by
1: to
0: było powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak. I te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Mhm.

0: generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości,
1: Jakie
0: a
1: na
0: okazuje
1: przykład?
0: się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego
1: Co to
0: nie.
1: takiego garb
0: No to
1: sercowy,
0: są,
1: panie doktorze?
0: przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda? Tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już. To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze. Mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No
0: Teraz
1: właśnie,
0: właściwie
1: przeszliśmy do diagnostyki,
0: tak,
1: tak?
0: badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: No
0: tak, żeby
1: właśnie.
0: tą
1: Do jakiego momentu
0: zastawkę.
1: obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków?
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są tak, bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka,

opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która

0: w badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach. Tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi mieć jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory,
0: lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?

0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: Jeżeli
1: zlekceważymy, na co się
0: tak.
1: narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: Tak.
0: ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymienieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: To
0: na
1: jest
0: nic. I to
1: decyzja
0: jest
1: pacjenta.
0: jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo
1: Co
0: tak
1: mu
0: pacjent
1: grozi? Tak.
0: myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacie cięższy i już
1: Dlatego
0: nieodwracalny.
1: trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie

0: pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe, i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na

0: chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
1: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
2: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
2: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
2: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanał.

0: wie smutnego wydarzenia, jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No rozgrzewka od rana już. Człowiecy z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
4: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
6: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku.

0: o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Największą popularnością. Niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu lasów państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drog Tom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Pani redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniu, a 9., 12. tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród są

0: zabytki międzyprzygrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte. Atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: Wszelkiego rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz...

0: no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak?

0: dlatego że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już, to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. Mhm. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe, tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też tak, stosowania leków?
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan na...

0: naczyń.
1: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zestawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone.

0: to są skutkiem wad, najczęściej skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak?
1: Mm-hmm.
0: Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie

0: wątroby. Pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem. Ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracje.

rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali.

0: 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
2: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie, w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
3: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują

0: relacją z klientami.
1: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
0: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
1: Zarządzanie mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe, i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
0: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
1: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
0: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest...

0: Jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna. W tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek, 23 kwietnia, doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
2: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które z regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
2: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
3: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
4: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
3: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
3: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
4: Czy praca nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
3: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
3: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków

0: wychowawczych, to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
2: Dobrze poszło.
3: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
4: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
2: Stres zdecydowanie.
3: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
2: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z mięśniami, nie? Swoimi nóg.
3: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj. Treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
4: Jak one wyglądały?
3: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
4: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
2: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
3: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduję możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
6: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem

0: dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogtom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon.

Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym,

0: zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności,

0: powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne.

0: Te smery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to smery skurczowe lub smery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego
0: zastawkę
1: momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej, tak? Komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten

0: element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Mm.

0: żdycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, to no na pewno.
1: Będzie,
0: na
1: będą
0: pewno.
1: Te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no taka, że no że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko

0: objawy. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest
0: jego,
1: pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało. Tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę.

0: i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w Centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje.

0: dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż, zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci.

0: więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli, właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma jest od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna. W tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno

0: i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia. No ale w siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
0: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: Dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
4: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
4: No rozgrzewka od rana już. Człowiecy z mieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I ten

0: namierzył czasy.
1: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
2: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
0: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
3: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
4: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
3: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
5: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
3: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
5: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
3: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 kilometra drogi oraz remont 1 kilometra nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
6: W ciągu drogi Wrocławek Bobrowniki Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego 1-kilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej zadanie

0: bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna. Na drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobistego. Mhm.

0: przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa, że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym?
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruszyczki. Tu wpływ gruszyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu.

0: rentgenu komórki mięśniowej czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, A okazuje się,

0: w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są,
1: panie
0: to są,
1: doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy, zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na na tych

0: na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przez zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział,

Właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40

0: i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało. Tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

0: dbasz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: Czwartek 21 maja o godzinie 17:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką.

0: Kingą Boruczkowską. Kinga Boruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań. I serdecznie zapraszamy.
1: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
0: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
1: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to włocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju włocławskiej firmy. We Włocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami, już te ostatnie może tak bezpośrednio 7 lat to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża.

0: wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego.

0: ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli, właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
2: Firma Żodawin Dawien związana z Wrocławkiem od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
3: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia. No ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
3: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką

0: z tytułu Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
1: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
2: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
1: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
2: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
1: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
2: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
1: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
0: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
1: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
0: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
3: A dobrze poszło.
4: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
2: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
5: Stres zdecydowanie.
4: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
2: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
5: No rozgrzewka od rana już. Człowiecy z wieściami, nie? Swoimi nóg.
4: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj. Treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
2: Jak one wyglądały?
4: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
2: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
5: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
4: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
0: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
6: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Włocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
7: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które

0: mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
0: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek Bobrowniki Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i

0: kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród,

0: są ubytki międzyprzygrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte. Atrezja zastawki.
1: Mhm.
0: To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład grużyczki. Tu wpływ grużyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe jeszcze... prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz

0: no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są,
1: panie
0: to są, to są, to są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle więcej.

0: końcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. Mm-hmm. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli

0: Sprawdzamy stan naczyń.
1: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie ze stawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
0: Lewej
1: tak?
0: komory.
1: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej. Tak?
0: Tak.
1: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej i trójdzielnej. Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
0: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
1: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
0: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
1: Tak,
0: to
1: no na pewno.
0: Będzie,
1: na
0: będą
1: pewno.
0: Te czynniki działały korzystnie.
1: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
0: no
1: było jednym
0: właśnie.
1: Kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
0: Tak.
1: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
0: albo
1: gorzej.
0: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
1: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
0: No.
1: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
0: Jeśli zaniechamy leczenia,
1: jeżeli
0: zlekceważymy, na
1: tak,
0: co się narażamy?
1: Tak. No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca. Mm.

mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem

0: wady nieleczonej, to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Dacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszin. Joanna Waszin to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku

0: Zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w Centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
2: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie, w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
3: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi.

0: W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
2: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam dewolaja próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
2: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe, i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
0: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
2: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma już od lat dawien związana z Wrocławkiem, od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna.

0: co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy filmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chodnie Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek, 23 kwietnia, doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
2: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale w siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
2: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
3: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
4: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
3: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
3: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
4: Czy praca nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
3: trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest

0: są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
0: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przyłaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
2: A dobrze poszło.
3: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
4: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
2: Stres zdecydowanie.
3: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
2: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
3: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
4: Jak one wyglądały?
3: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
4: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
2: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
3: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduję możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie

0: trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
1: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
0: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica-Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
0: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Włocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No, geny to, niewątpliwie również.
1: No, myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźliczki. Tu wpływ gruźliczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych,

0: takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia wszerdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju
0: każda
1: infekcje.
0: Infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady. Niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tempe powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami

0: czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są,
1: panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy, zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe. Mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest

0: prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 cm kwadratowe, ma poniżej 1 cm kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No koronarografii wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory,
0: lewego serca, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu.

0: rolą, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo i umiarkowanie w jedzeniu i piciu. To
1: no
0: było jednym
1: właśnie.
0: Kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: albo
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: jeżeli
1: zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z roślina, z otworami klatki.

piersiowy i wymienię zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać.

0: ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak
1: Co mu
0: pacjent
1: grozi?
0: myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj, ale on już za miesiąc może być inny, znacie cięższy i już
1: Dlatego
0: nieodwracalny.
1: trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w Centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych.

0: która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie, w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeżeli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość.

0: jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma jest od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna. W tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia. No ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, Również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę spontaniczną.

0: Zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią, i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego, i dzisiaj będziemy je przekazywać do fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt. Robią świetną pracę. I w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
0: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach, i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: A dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
6: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
6: No, rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj. Treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
6: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski.

0: całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
1: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
0: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
0: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku.

0: roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład grużyczki. Tu wpływ grużyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
0: Choćby nadciśnienie.

0: Tak, choćby naciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do,
1: przejdziemy.
0: No, bym powiedział, do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tej wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw, czy też
0: Można by było powiedzieć tak, że

0: Jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, no
0: to są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych, tak?
1: No żeby tą. Do jakiego momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszym

0: pierwszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
1: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
0: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
1: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
0: tak,
1: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
0: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
1: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
0: Lewej komory.
1: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej. Tak?
0: Tak.
1: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
0: trójdzielnej.
1: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
0: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
1: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
0: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
1: Tak,
0: to
1: no na pewno.
0: Będą te czynniki działały korzystnie.
1: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest bym chciał takim kwintesencją.

0: esencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: To jest jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak
1: co
0: pacjent
1: grozi?
0: Myśli, tak, że zostanie

0: na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszin. Joanna Waszin to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
3: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami, już te

0: Ostatnie może tak bezpośrednio 7 lat to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
0: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodu już jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jak

0: Jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić. To myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
1: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
2: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma od lat dawien związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwano, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
2: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
4: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia. No ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
2: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
4: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy.

0: rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski ośrodków wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
2: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju. I Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
3: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
2: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
3: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
2: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
3: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
2: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
2: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko pokazać, wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
4: A dobrze poszło.
5: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
3: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
6: Stres zdecydowanie.
5: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
3: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
6: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z wieściami, nie? Swoimi nóg.
5: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj. Treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
3: Jak one wyglądały?
5: O, braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
3: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
6: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
5: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkolenia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
7: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 25, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych

0: szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
2: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
2: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. A od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
3: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje, o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica-Nowa Wieś, bo chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy... To są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniem, a 9., 12. tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy.

0: przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa, że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym?
1: No geny niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład grużyczki. Tu wpływ grużyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona u młodzieży szczególnie, tak? bo mówię,

0: teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? To mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak

0: z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych, tak?
1: No żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 cm kwadratowe, ma poniżej 1 cm kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz

0: nie otwierać, bo na przykład za rok
1: Tak.
0: znowu klatki piersiowe.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie ze stawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej tak? komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak? Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej i trójdzielnej. Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak?
1: Mm-hmm.
0: Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: no
0: było jednym
1: właśnie.
0: Kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: albo
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia.
1: Mhm.
0: Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: Jeżeli
1: zlekceważymy, na co się narażamy?
0: Tak. No, narażamy się.

0: pani na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować
0: tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem

0: metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
1: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa, które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
2: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się, dlatego że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż. Zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
1: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
3: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
1: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relacje z klientami.
2: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i z myślę, że z takim uśmiechem na twarzy podchodzą do naszych klientów. I właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaja próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
2: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają, mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu, mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
3: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
2: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
4: Firma od lat związana z Wrocławkiem i od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to

0: jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnie, tak zwaną, z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników. Także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek, 23 kwietnia, doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
2: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia, no ale w siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondokane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
2: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
3: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
4: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
3: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
3: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
4: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
3: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartość

0: wartości fair play.
1: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to forma, która pozwala szybko wyzwolić, wskazać talenty. Jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
0: Trasa przy łaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany, pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
2: A dobrze poszło.
3: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
4: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres czy może spokój?
2: Stres zdecydowanie.
3: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
2: No rozgrzewka od rana już. Co więcej z mięśniami, nie? Swoimi nóg.
3: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
4: Jak one wyglądały?
3: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
4: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
2: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
3: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
0: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia. I wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduje możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
0: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
0: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
6: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie

0: osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach. Dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu włocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z włocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Włocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje na nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową.

komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta

0: kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład grużyczki. Tu wpływ grużyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego każde, rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeśli ma ciśnienie, czy ma chorobę,

0: jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa, zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? no to już...

0: Należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chore utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych, tak?
1: No żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem

0: wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Mhm. Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak?
1: Mm-hmm.
0: Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc

0: to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologii, farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak,
0: ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: Jest decyzja
0: to jest
1: pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli,
1: tak,
0: że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczy. Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Literatura i spotkania z lokalną kulturą. Przed mieszkańcami kilka wyjątkowych dni w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Już jutro odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Poruczkowską.
1: W czwartek 21 maja o godzinie 17 serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszą wrocławską autorką Kingą Poruczkowską. Kinga Poruczkowska ma już na swoim koncie kilka książek. W samym 2026 roku wydała dwie książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie. To będzie taka okazja, żeby spotkać właśnie autorkę, zadać jej kilka pytań i serdecznie zapraszamy.
0: W programie znalazł się również dzień dedykowany fanom puzzli. Każdy będzie mógł przyjechać do biblioteki i układać kolorowe obrazy.
1: W sobotę 23 maja wszystkich miłośników puzzli zapraszamy do naszej sali kameralnej na puzzlowe pogaduchy. Mniejszych puzzlomaniaków, młodszych puzzlomaniaków zapraszamy z opiekunami. Będziemy mieli i własne puzzle, i będzie można przynieść swoje, aby sobie tutaj układać.
0: Pod koniec maja odbędzie się kolejne spotkanie autorskie z lokalną pisarką.
2: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Joanną Waszyn. Joanna Waszyn to wrocławska polonistka, także logopeda. W 2025 roku zadebiutowała powieścią psychologiczną, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami pod tytułem Zanim napisałeś Dzień dobry Asiu. Autorka zaprasza do swojego świata, gdzie fabuła o miłości przeplata się z takim nieoczywistym językiem metafor i symboli. Spotkanie odbędzie się w centrali 28 maja o godzinie 17 w sali kameralnej.
0: Najbliższe dni w bibliotece upłyną pod znakiem kultury i interesujących rozmów. Kolejna inwestycja i kolejny krok w rozwoju wrocławskiej firmy. We Wrocławku uroczyście otwarto nową halę firmy Run Chłodnia. Nowoczesna przestrzeń do przechowywania mrożonej żywności, zaplecze socjalne i część logistyczna mają jeszcze bardziej usprawnić działalność przedsiębiorstwa,

0: które od lat buduje swoją markę na jakości i zadowoleniu klientów. To właśnie wieloletnia praca i konsekwencja sprawiły, że pierwsze dostawy kukurydzy trafiły aż na rynek amerykański.
1: Dzisiaj mamy przyjemność brać udział w uroczystości otwarcia nowej hali magazynowej, którą mamy za naszymi plecami. Tą inwestycję realizowaliśmy dzięki środkom z KPO oraz naszym własnym środkom firmowym. Mamy tutaj halę magazynową na ponad 5700 miejsc paletowych, składowanych w temperaturze ujemnej minus 18 stopni. Będziemy składowali tutaj przede wszystkim kukurydzę, wiśnie, produkty, które przetwarzamy. Sam proces budowy trwał około roku, także przebiegł bardzo szybko. Firma Trebut, która była generalnym wykonawcą, wywiązała się ze wszystkich terminów, poprowadziła budowę, możemy powiedzieć, wzorowo. Jesteśmy im też bardzo wdzięczni. No i cieszymy się dlatego, że ta hala, ten magazyn w bardzo odpowiednim czasie dla nas powstaje, dlatego że rozwijamy naszą sprzedaż, zwiększamy udział w rynku amerykańskim, realizujemy pierwsze dostawy już za ocean, co jest, myślę, dużym sukcesem naszej firmy i naszej tutaj lokalnej społeczności, no bo wysyłać kukurydzę do Stanów Zjednoczonych, która jest ojczyzną kukurydzy, jest wielkim sukcesem. I ten sukces też realizujemy dzięki polityce kadrowej i naszym wspaniałym kadrom, pracownikom, którzy codziennie przygotowują nasze produkty. Kukurydzę produkujemy od przeszło 33 lat. Także takich rzeczy się nie da wypracować w krótkim czasie. To jest owoc wieloletniej pracy, już można powiedzieć pokoleniowej. Natomiast jeżeli chodzi o już te takie ostatnie kroki, które doprowadziły do tego, że to się udało, no to tutaj wielka praca pana dyrektora Łukasza Gryciuka, który od wielu lat prowadzi sprzedaż na rynku północnoamerykańskim wiśni, naszych mrożonych wiśni tutaj z regionu. No i mając kontakt z klientami, rozmawiając z nimi, powoli zaczął odkrywać szansę rosnącego rynku amerykańskiego, pojawiającej się pewnej niszy. Także to też trwało latami. Już te ostatnie, może tak bezpośrednio 7 lat, to były takie właśnie pierwsze kontakty i informacje o tym, że ta kukurydza tam może być odbierana od nas. Natomiast pierwszy taki poważny, duży kontrakt zdobyliśmy w zeszłym roku w bardzo wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnych bym powiedział, no ale byliśmy w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i udało nam się podpisać duży kontrakt. Teraz pracujemy nad jakby ponowieniem tego kontraktu na kolejny rok. Także no, jest to bardzo wyjątkowa rzecz. Z takich ciekawostek, które mogę Państwu powiedzieć, okazuje się, że transport morski z Gdyni, właściwie z Włocławka do Gdyni i później morski na wschodnie wybrzeże amerykańskie w tej chwili jest tańszy niż transport kołowy z zachodniego wybrzeża amerykańskiego na wschodnie. Także też ta konkurencyjność tutaj transportu bierze jakąś rolę, natomiast no, głównym czynnikiem jest nasza jakość, doświadczenie i to, że potrafimy uprawiać kukurydzę w standardach amerykańskich.
0: Za sukcesem stoją ludzie. Wśród pracowników są osoby nie tylko z Polski, ale również z różnych zakątków świata.
2: To, co możemy dzisiaj obserwować, to jest wspólna nasza ciężka praca. W tym momencie w grupie RUN mamy zatrudnione około 650 osób i każdy z nas ma swój wyjątkowy wkład w to, że dzisiaj możemy tutaj być i świętować razem. Nasza załoga składa się nie tylko z pracowników polskich, ale z Filipin, z Kolumbii, z Wenezueli. Mieliśmy też pracowników z Afryki, także jeżeli chodzi o to, z kim współpracujemy, to można powiedzieć, że mamy pracowników z całego świata i każdy z nich wnosi swoją indywidualność i dzięki temu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli wyjątkowi. W tym momencie, jeżeli chodzi o załogę, to cały czas prowadzimy procesy rekrutacyjne. Za niedługo uruchamiamy przeroby sezonowe, więc no tutaj też kolejne 80 osób będzie miało szansę dołączyć do naszej firmy, do naszej załogi.
0: Firma może pochwalić się aż 40 sklepami. Ogromną rolę odgrywają sprzedawcy i pracownicy pierwszej linii. To oni budują relację z klientami.
1: Najdalszy nasz sklep w tej chwili już jest pod Łodzią, w Łodzi. Także poszliśmy tutaj z rozwojem w kierunku województwa łódzkiego. Myślimy o rozbudowie tam zaplecza logistycznego. Sklepów jest już ponad 40. I to, co nas najbardziej cieszy, to jest to, że mamy wspaniałych, cudownych sprzedawców, którzy z szacunkiem i myślę, że z takim uśmiechem na twarzy

0: że podchodzą naszych klientów i właśnie dzięki nim mamy niesamowite grono klientów i na co dzień się spotykamy. Ja się często spotykam z bardzo życzliwymi opiniami, a ja kupuję pierogi, a ja tam devolaya próbowałem. Dziękujemy, fajnie, że to jest nasze. Także no, rzeczywiście te sklepy to jest taka gałąź naszej firmy, która się rozwija bardzo dynamicznie. I myślimy, że w następnych latach będzie to kontynuowane.
1: Praca z mrożoną żywnością wymaga ogromnej precyzji i troski o każdy etap produkcji i przechowywania.
0: Zarządzaniem mrożoną żywnością jest bardzo, no może nie trudne, ale wymaga uwagi i troski. Dzięki temu, że my mamy sklepy firmowe, i to są sklepy, które są zaopatrywane prosto od producenta, nie tylko od nas, ale też od zaprzyjaźnionych polskich firm, które swoje produkty tam dostarczają. Mamy możliwość skrócenia łańcucha dostaw, dzięki czemu się te mrożonki nie mają okazji rozmrozić albo utracić części temperatury, co powoduje, że się pojawia szron, lód i one są mniej apetyczne, tracą część wilgoci, więc po prostu tracą na jakości. Więc tutaj ten krótki łańcuch dostawy, który też się przekłada na okazyjną, dobrą cenę dla klienta, jest kluczowy. Natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję i te inwestycje, które tutaj mamy, rok temu otwieraliśmy i teraz, one się bardzo przekładają na jakość naszych produktów. Przede wszystkim, to może taka nie jest oczywista rzecz, ze względu na zadowolenie załogi i przyjemność z pracy. Jeżeli ta infrastruktura jest nowoczesna, jest bezpieczna, to pracownik i my jako pracownicy też nie musimy tak się skupiać na tym, co nas otacza, tylko możemy się skupić na tym, co wykonujemy. Więc wprost ta przyjemność z pracy przekłada się na jakość wyrobów i to widzimy i to odczuwamy. Oczywiście jakby nowa infrastruktura, nowe hale też powodują, że jest mniej zagrożeń, mniej elementów, które mogą gdzieś się złamać, dostać do produktu. Mniej awaryjne są te obszary, więc mniej zamieszania w procesie produkcyjnym, które bardzo często się przekłada na późniejsze reklamacje.
1: Firma również podkreśla swój rodzinny charakter. Dobra atmosfera, integracyjne wydarzenia i wsparcie pracowników sprawiają, że wielu z nich związanych jest z przedsiębiorstwem od lat.
2: Myślę, że tutaj my bardzo chętnie, jak jest jakaś okazja, żeby spotkać się razem i poświętować, zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, w jakim miejscu też jesteśmy i żeby to uczcić, to myślę, że tutaj dla nas to są takie ważne rzeczy, takie punkty milowe w rozwoju firmy, a tak na dobrą sprawę firma rozwija się dzięki ludziom, tak? Procesy czy budynki, to jest tylko efekt, który widać, tak? Ale wszyscy my mieliśmy tutaj wkład w to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, no i żeby rozwijała się firma cały czas, nieustannie.
0: To jest olbrzymi nakład pracy właśnie pani dyrektor i całego działu kadr, który organizuje te wydarzenia, nie tylko to, ale też właśnie piknik rodzinny, który będziemy mieli za tydzień. Teraz mieliśmy wspaniałą inicjatywę też takiego czynu społecznego w naszym ośrodku wypoczynkowym nad Jeziorem Głuszyńskim, gdzie pracownicy z własnej, nieprzymuszonej woli właśnie zorganizowaną autobusem i całą wycieczką pojechali i tam takie wiosenne porządki prowadzili. Jest wiele innych inicjatyw, które właśnie nasz dział kadr prowadzi. I tutaj trzeba powiedzieć, że chcemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście coś unikatowego, że udaje nam się w takim oczywiście jakby zakresie, w jakim to jest, utrzymywać pewną atmosferę firmy rodzinnej. Szacunku, zaufania, na tyle na ile potrafimy, na tyle na ile możemy. Oczywiście jakby nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że to się udaje i to tworzy dobre miejsce życia.
1: Podczas otwarcia głos zabrał także zastępca prezydenta miasta Jarosław Zdanowski. Podkreślił, że Run Chłodnia to jeden z przykładów działalności, która skutecznie buduje lokalną gospodarkę.
3: Firma od lat dawien związana z Wrocławkiem od lat 50. ubiegłego wieku. Jest to także firma rodzinna, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach, dlatego że przy firmach rodzinnych mamy to, że kolejne pokolenia chcą kontynuować pracę swoich poprzedników i bardziej zależy na utrzymaniu tej spuścizny, która po nich zostaje. Oczywiście, że jeżeli chodzi o Chłodnię Run, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z większych firm w naszym mieście i to, że inwestuje akurat u nas, to jest to bardzo dobre dla miasta, jest dla mieszkańców przede wszystkim, jeżeli chodzi o miejsca pracy. Też cieszy fakt, że firma w ciągu 12 miesięcy oddaje kolejną inwestycję. W maju poprzedniego roku była to hala produkcyjna, w tym roku mamy halę mroźnię. tak zwaną z zapleczem logistycznym i zapleczem socjalnym dla pracowników.

0: pracowników, także jak najbardziej to nas cieszy i życzymy firmie, aby za kolejne 12 miesięcy byśmy byli znowu na otwarciu kolejnej ich inwestycji.
1: Nowa hala to nie tylko większa przestrzeń, ale przede wszystkim nowy rozdział w historii firmy. W czwartek 23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Dąbrowie Górniczej. Jadącego rowerem posła Nowej Lewicy Łukasza Litewkę potrącił samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowa. Parlamentarzysta nie przeżył. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły kilka tysięcy osób. Ceremonia miała charakter państwowy. Łukasz Litewka był bardzo szanowaną osobą. W swojej działalności społecznej skupiał się na akcjach pomocowych dla dzieci, osób starszych oraz ochronie praw zwierząt. Po śmierci posła w wielu miastach naszego kraju ruszyły spontaniczne akcje zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dołączył do niej poseł Piotr Kowal.
2: Śmierć Łukasza Litewki, tragiczne wydarzenie, natomiast Łukasz żył zawsze dla innych, żył dla ludzi, ale też żył dla zwierząt, bo z tego w swojej działalności był znany. I faktycznie szereg akcji, setki, tysiące akcji w całej Polsce organizowanych przez zarówno i osoby prywatne, i przez firmy, i przez stowarzyszenia. No ale siłą rzeczy również w związku z tym, że był posłem klubu parlamentarnego Lewicy, również i tutaj we Włocławku nasze biuro, moje biuro poselskie, biuro Lewicy włączyło się w taką zbiórkę, spontaniczną zbiórkę ludzie przynosili, dlatego że no była to, Łukasz był dla nich ważną postacią i dzisiaj możemy trochę tego dobra poczynić. Mamy za sobą wszystkie te rzeczy, które przynieśli mieszkańcy Włocławka, mieszkańcy regionu włocławskiego i dzisiaj będziemy je przekazywać do Fundacji Mondo Cane, która zajmuje się opieką nad zwierzętami, wsparciem dla tych zwierząt, robią świetną pracę i w ten symboliczny sposób będziemy mogli wesprzeć ich w tej pracy.
1: Darczyńcy przekazali głównie karmę dla psów, ale pojawiły się również przysmaki dla kotów oraz transporter dla tych zwierząt.
2: Są różne rzeczy, dlatego że przecież nie mówimy tylko o psach, tylko o różnych zwierzętach i nie tylko karma jest potrzebna, ale również inne rzeczy. Wszystko to, co przynieśli mieszkańcy naszego miasta, jest tutaj zebrane, ale chcę też powiedzieć, że podobne akcje organizowaliśmy zarówno też i w powiecie lipnowskim, ale i w Toruniu, gdzie też sporo tych akcji udało się i tych rzeczy udało się zebrać. Więc na kanwie smutnego wydarzenia jeszcze trochę dobra zrobiliśmy, ale ja jestem tak naprawdę głęboko przekonany, bo to przecież widać było w całej Polsce, że śmierć Łukasza poruszyła wielu z nas, że jeszcze w inne dobre rzeczy będziemy wspólnie robić. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się włączyć do tej spontanicznej akcji. Jestem przekonany, że to nie ostatnie nasze wspólne tego typu działanie.
1: Tragiczna śmierć posła odbiła się szerokim echem w całym kraju. Pamięć o nim została przekuta w realne dobro. Łukasz Litewka aktywnie walczył o prawa zwierząt i aktywnie przeciwstawiał się okrucieństwu wobec nich. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych oraz sam je organizuje. Jednym z najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń są zawody w biegach przełajowych, których stawką jest tytuł Mistrza Polski Ośrodków Wychowawczych w biegach przełajowych. Dzisiejsza rywalizacja odbyła się jak zawsze nad Jeziorem Czarnym.
3: To są 43. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w sztafetowych biegach przełajowych. Zgłoszonych ośrodków było więcej, ale na dzisiejszą imprezę dotarło 8 ośrodków z zewnątrz, z wszystkich województw, z całego kraju i Młodzieżowy Ośrodek we Włocławku wystawił 3 drużyny.
4: Czy były jakieś eliminacje do tego wydarzenia?
3: Nie, jest to turniej otwarty i taki charakter miał od zawsze i tego się trzymamy, to kontynuujemy.
4: Proszę powiedzieć jeszcze, jakie nagrody czekają na uczestników?
3: Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale, ale myślę, że najważniejsze będzie zdobycie tytułu i chluba z tym związana.
4: Czy trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca?
3: Trasa nad Jeziorem Czarnym jest wymagająca, jest zmienna, są zmienne warunki, istotna jest pogoda, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko dobrze.
1: Resocjalizacja poprzez sport odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Z jednej strony rozwija sprawność fizyczną, z drugiej buduje wartości fair play.
3: Sport dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych to jest praca profilaktyczna, zajęcia z zakresu profilaktyki społecznej. Jest to wskazanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu w alternatywie do takich sytuacji, które doprowadziły do tego, że chłopcy trafili do tego typu placówek. Jest to formę, która pozwala szybko

0: pokazać, wyzwolić, wskazać talenty, jest duże przełożenie wysiłku włożonego na efekt. Jest to bardzo dobra metoda pracy, ale również sposób na rozładowanie emocji, kanalizację napięć.
1: Trasa przełaju wokół Jeziora Czarnego do łatwych nie należy. Teren jest pofalowany. Pojawiają się korzenie drzew, o które można się potknąć. Dodatkowo trzeba podać pałeczkę kolejnej sztafecie, co w pełnym biegu może nastręczyć trudności.
2: Dobrze poszło.
3: Bardzo dobrze. Pierwsze miejsce, jak na razie.
4: Jakie emocje wam towarzyszyły przed startem? Był stres, czy może spokój?
2: Stres zdecydowanie.
3: Lekki stres i motywacja, żeby być najlepszy.
4: Jak wyglądały wasze przygotowania do dzisiejszego dnia?
2: No, rozgrzewka od rana już. Co więcej z mięśniami, nie? Swoimi nóg.
3: Przygotowania wyglądały, że biegaliśmy tutaj, te treningi mieliśmy i to dość sporo ich było.
4: Jak one wyglądały?
3: Braliśmy parę osób najlepszych z ośrodka i biegliśmy tutaj, nie? I trener mierzył czasy.
4: A czy lubicie tak biegać na co dzień?
2: Nie, ale żeby reprezentować ośrodek, to tak.
3: Ja również nie, ale umiem, to biegam.
1: Gospodarze nie okazali się gościnni i wygrali tytuł Mistrzów Polski. W całym kraju rośnie niepokój wokół finansowania aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych. W 2026 roku budżety powiatowych urzędów pracy zostały znacząco zmniejszone, a środki przeznaczone na aktywizację zawodową ograniczono o blisko 1,5 miliarda złotych. Mniejsza pula pieniędzy oznacza mniej dotacji, szkoleń i staży dla osób poszukujących zatrudnienia. Senator Stanisław Pawlak zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie tej sytuacji.
5: W tej sprawie wystąpiłem do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienia i wyjaśnienie, które otrzymałem, potwierdza ten stan rzeczy. Mianowicie wstępnie planowano środki na aktywne formy walki z bezrobociem na wysokości roku 2025, ale niestety zmniejszono te środki o 1,5 miliarda złotych, a więc pozostało tylko 2 miliardy 150 milionów, które nie wystarczają na realizację przypisanych zadań, poszerzonych szczególnie zadań nową ustawą z 2025 roku o możliwości wsparcia także innych osób korzystających z pomocy, co wywołało właśnie to zahamowanie finansowania aktywnych form wsparcia bezrobocia. Ta odpowiedź nie przewiduję możliwości zwiększenia tych środków. Będę nadal się starał o to, aby jednak znaleźć źródła finansowania i wesprzeć bezrobocie w naszym województwie kujawsko-pomorskim.
1: We Wrocławku skutki cięć są już odczuwalne. Budżet przeznaczony na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych zmniejszył się aż o 40% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
6: Nasz budżet, jeżeli chodzi o środki, jakimi dysponujemy na starcie w tym roku, zmniejszył się o 40%. Natomiast jeżeli porównamy wszystkie wydatki, które mieliśmy w ubiegłym roku i te dodatkowe pieniądze, które jeszcze pozyskaliśmy, no to liczby są dosyć wstrząsające, jeżeli chodzi o to, czym dysponujemy dzisiaj. Mianowicie w ubiegłym roku wydatkowaliśmy ponad 34 miliony złotych na aktywne formy wsparcia naszych klientów, a w tym roku mamy do dyspozycji trochę ponad 17 milionów. Zatem jest to połowa budżetu, nawet nieco mniej, i to rodzi skutek tego rodzaju, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, kiedy wstrzymamy już wszelkie nabory, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, dotacje, staże. Mamy cały czas w ofercie nabory na staże, czy takie pomocnicze formy, jak zwroty kosztów dojazdu, czy bony na zasiedlenie. Natomiast te formy, które cieszą się największą popularnością, niestety, jeżeli nie będzie wzmocnienia naszego budżetu i odblokowania pieniędzy z Funduszu Pracy, one nie będą już realizowane w drugiej połowie roku.
1: Jednocześnie trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące uruchomienia dodatkowych środków.
6: Na dzisiaj trwają jeszcze rozmowy z Ministerstwem Finansów o odblokowanie pewnej puli właśnie na te formy wsparcia, bo ważne, żeby mieć świadomość, że nawet z jednej strony chodzi o wsparcie osób bez pracy, bo to jest realny problem dla pewnej grupy, ale z drugiej strony wspieramy również przedsiębiorczość, dlatego że zawsze zaoferowanie czy stażu, czy stworzenia nowego miejsca pracy wiąże się z połączeniem właśnie tych dwóch elementów, czyli i osób, które szukają pracy, i tych, którzy chcą zaoferować swoje stanowiska. I to takie formy, chociażby jak staże czy subsydiowane zatrudnienie, od lat cieszyły

0: się bardzo dużym zainteresowaniem naszych lokalnych firm.
1: Na razie jednak zarówno urzędy pracy, jak i osoby bezrobotne muszą uzbroić się w cierpliwość. Ostateczne decyzje dotyczące dodatkowego finansowania mają zapaść w najbliższych tygodniach, a od nich zależy, czy wsparcie dla osób szukających pracy wróci do poprzedniego poziomu. Kolejna droga na terenie powiatu wrocławskiego zostanie wyremontowana. Tym razem chodzi o odcinek znajdujący się w gminie Fabianki, sąsiadującej z wrocławskim Zawiślem. Umowa została już podpisana i niebawem ruszą prace. Inwestycja obejmie przebudowę 1 km drogi oraz remont 1 km nawierzchni dojazdowej w okolicach miejscowości Łęk-Witoszyn. W ramach prac wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, pobocza skruszywa oraz nowe oznakowanie.
2: W ciągu drogi Wrocławek-Bobrowniki-Czernikowo chcemy wybudować nowy odcinek kilometrowy. To jeden z niewielu ostatnich odcinków, który pozostał drogi gruntowej, a ten teren bardzo się rozwija, ale także dokonać renowacji kolejnego jednokilometrowego odcinka, który już istnieje o nawierzchni asfaltowej. Zadanie bardzo ważne dla mieszkańców tej okolicy. Z racji tego, że w części znajduje się także na terenie leśnym, ta inwestycja warta około 840 tysięcy złotych. Wsparta zostanie z budżetu Lasów Państwowych. Bardzo serdecznie cieszę się z tego wsparcia. Kolejne zadanie drogowe w tym roku, na które podpisaliśmy umowę, ale jesteśmy także w okresie przetargu na dwa zadania. Jedno wzdłuż drogi Izbica Nowa Wieś Błędna, drugie to chodnik przy drodze Siódkowo-Mikanowo. Trwa proces przetargowy także na przebudowę mostu w Kłobi. Tutaj czekamy na dofinansowanie z rezerwy przekazywanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Także tych zadań drogowych w tym roku jest bardzo wiele.
1: Droga przebiega przez bardzo malowniczy las. Dotychczas w kilku punktach równy asfalt ustępował miejsca białemu kruszywu. Niebawem się to zmieni. Wykonawcą inwestycji jest firma Droktom z Wrocławka. Termin realizacji to 2 miesiące.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?

0: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
1: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
0: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
1: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
0: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
1: Czy to jest codzienna praca?
0: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
1: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
0: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
2: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Kanto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
0: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Kanto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję. Do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
2: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
0: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
1: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
0: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
2: A teraz zapraszamy Państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem gwiazdą.

Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy.

0: A następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar, jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
5: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo. No weselsze.
6: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że...

0: działalność warsztatu ma sens?
1: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami między sobą, prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
2: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
3: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podziała na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Mówiłem, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
2: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
4: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych, jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
2: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
5: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
6: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły, i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę te

0: podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę, zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
1: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
2: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
3: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta. Za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
4: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
5: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
6: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście.

0: W tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą. Szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
1: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor dr habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
2: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum, do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
1: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
3: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Ale logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
4: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
3: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
5: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
4: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
5: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
1: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
7: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
2: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
1: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze.

0: bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
1: A teraz zapraszamy Państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem biura podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna.

0: Trudno, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
1: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
1: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
1: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
5: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są, wiadomo, smutniejsze, a niektóre no weselsze.
6: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
5: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
1: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
7: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podziała na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzeczają.

0: przyjaźni. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
2: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
3: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
4: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
5: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
6: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście panie komendancie tego pięknego wozu.
7: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczęli

0: Zaczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzę im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
1: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
2: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
3: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
2: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Włocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
4: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum, do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
2: Gości oprowadzali po zespole szkół ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
5: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą

0: Część zawodu to jest, są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty i sam transport. Ale logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
1: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że Economic współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
0: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no, wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
2: Na sam Economics zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
1: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
2: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi

pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich na uroczystości 30-lecia powstania warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął prezydent miasta Włocławek pan Krzysztof Kukucki oraz telewizja i radio Kujawy. Szanowni Państwo, nasze uroczyste obchody 30-lecia rozpoczniemy od części oficjalnej, a w niej nastąpi powitanie gości oraz przemówienia. Następnie poprosimy o składanie gratulacji. Kolejnym punktem będzie historia powstania warsztatu terapii zajęciowej do chwili obecnej. Po filmie nastąpi część artystyczna w wykonaniu naszych podopiecznych. Po części oficjalnej i artystycznej zapraszamy na słodki poczęstunek. Jak już Państwo zauważyli, wchodząc do sali, w foyer wystawione są prace wykonane w naszej placówce w ramach zajęć terapeutycznych. Zapraszamy do oglądania i podziwiania naszych wyrobów. Proszę Państwa, 30 lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, pani Krystyny Afeltowicz, został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Placówka świętuje 30 lat nieprzerwanej działalności, w której osoby z niepełnosprawnościami rozwijają talenty, budują więzi i angażują się w społeczność. Podziękowania należą się kadrze, uczestnikom, rodzicom i opiekunom oraz władzom samorządowym, a jubileusz ten jest zarówno momentem podsumowania długoletniej działalności tejże placówki, jak i jej nowego początku z nadzieją na kolejne lata sukcesów i inspiracji. Warsztat w początkowych latach działalności miał 6 pracowni tematycznych. Obecnie liczy ich 7. Ponadto od samego początku istnienia warsztat zapewniał kompleksowe wsparcie, w tym również niezbędną rehabilitację, stanowiącą fundament procesu usprawniania i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Niech te 30 lat będzie dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy, pełnej pasji, otwartości, wiary w moc wspólnego działania. Razem tworzymy przyszłość bez barier. Wierzymy, że dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu oraz przy Państwa wsparciu będziemy działać dalej.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele, uczestnicy oraz pracownicy warsztatów, spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności warsztatu terapii zajęciowej. To szczególny dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom

0: wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery. Szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników warsztatu. To wy każdego dnia pokazujecie, jak wielka siła tkwi w wytrwałości, odwadze i radości z małych sukcesów. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Niech ten jubileusz będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale również do spojrzenia w przyszłość. Z nadzieją, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe możliwości oraz nieustającą życzliwość ludzi, którzy wspierają tę ważną misję. Dziękuję bardzo.
1: Drodzy uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, bardzo szanowni rodzice i opiekunowie i wszyscy uczestnicy tego pięknego, jak myślę, jubileuszowego spotkania. Szanowni Państwo, czyny ludzi dają blask krajowi, z którego pochodzą. Czyny ludzi oświetlają każde dzieło. Tak też było wiosną 1995 roku, kiedy do włocławskiego kuratora oświaty zgłosiła się dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku z prośbą i propozycją, aby kurator oświaty został prezesem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wówczas w województwie włocławskim. Zapytałem wtedy panią dyrektor, dlaczego akurat kurator? Pani kurator, siedząca obok mnie, wicekurator, powiedziała: panie kuratorze, bo jest taka we Włocławku tradycja, że kurator jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nie można było oczywiście odmówić, ponieważ gdzieś w powiatowym miasteczku od 1968 roku parałem się współpracą i pracą na rzecz tej pięknej organizacji, która w symbolu ma złożoną, położoną dłoń dziecka na dłoni dorosłego człowieka. I tak się stało. To właśnie wtedy przyszła do mnie pani Krystyna Feltowicz, która tak widocznie chciał Stwórca, nie doczekała swojego pięknego jubileuszu. O niej przede wszystkim chcę powiedzieć i chciałem te słowa wyartykułować. Zabrakło ciebie, pani dyrektor, zabrakło ciebie, droga Krysiu. To przecież ty byłaś animatorką, organizatorką, opiekunką i można powiedzieć matką warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
2: Ja bym chciał przede wszystkim pogratulować warsztatom terapii zajęciowej za ten wspaniały okres 30 lat działalności. Działalności, która przede wszystkim wspiera rozwój, integrację naszej rehabilitacji społecznej, ale także pozwala przełamywać bariery. Bariery nie tylko podopiecznym, ale także opiekunom, ale także zwykłym ludziom, budując w nich empatię i emocje pozytywne, które mogą wspierać działalność waszego zakładu terapii zajęciowej. Drodzy Państwo, ja dziękuję za to stworzenie tego wspaniałego miejsca, za stworzenie miejsca niezwykłego, wyjątkowego, ale też miejsca stworzonego przez ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy są wsparciem codziennym i dla swoich podopiecznych, i dla opiekunów. Bez nich na pewno życie byłoby trudniejsze. Ja życzę oczywiście wam następnych ładnych kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat takiej działalności. Działalności, która będzie tak wspaniała i tak empatyczna. Ale też chciałbym wam życzyć tego, abyście doświadczyli sami tej empatii, którą okazujecie.

0: Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
1: Kiedy pojawia się w domu choroba, to wtedy tracimy siły. Kiedy pojawia się w domu, wśród bliskich niepełnosprawność, wtedy często upadamy. Nie mamy siły iść do przodu, nie mamy siły, żeby walczyć. Tak naprawdę rozpada się całe nasze życie, które często tworzyliśmy latami. I potrzeba takich ludzi jak wy tutaj, w warsztatach terapii zajęciowej, żeby dać nadzieję, żeby podać pomocną dłoń, żeby pozwolić uwierzyć w to, że pomimo tego, co doświadczamy, może być normalnie. Możemy mieć siłę, żeby każdego dnia iść do przodu. I ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za te 3 dekady dawania siły, dawania nadziei, dawania tego, że możemy iść dalej w tym wszystkim, co nas spotkało. Chciałabym podziękować za to, że dajecie tą siłę osobom, waszym podopiecznym, tym, którzy trafiają do warsztatów terapii zajęciowej, że potraficie wskazać im i wyłuskać z nich ich pasję. Potraficie pokazać, że mogą dobrze czuć się w swoim otoczeniu, że mogą tworzyć się przyjaźnie, a jak słyszałam od pana dyrektora, nawet miłości. Ale dajecie również siłę i odwagę do pójścia dalej ich rodzinom. Dajecie im szansę na normalne życie. Dziękuję wam za te 3 dekady tej ciężkiej pracy. Bo patrząc na pracowników, terapeutów terapii zajęciowej, myślę, że spotykamy tutaj na tej sali bohaterów, którzy są silni, którzy są wytrwali w tym wszystkim, co robią, i to jest niezwykle piękne. Szanowni państwo, warsztaty terapii zajęciowej tutaj w Włocławku są jednymi z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim, bo mamy na terenie województwa 33 warsztaty. Codziennie uczestników prawie 1400, którzy idą, żeby się rozwijać, żeby mieć swoje szanse. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście pionierami tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, a wszyscy doskonale wiemy, że bycie pionierem nie jest łatwe, bo musimy przejść, pokonać pewne bariery, żeby tym innym było prościej, było łatwiej. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję całemu zarządowi, panu dyrektorowi, wszystkim współpracownikom i życzę na kolejne lata tej odwagi i siły, którą macie, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, goście, będziemy was w tym wspierać, pomagać. I pan dyrektor powiedział mi, że ma takie marzenia, to ja mam nadzieję, że one się spełnią właśnie przy naszej pomocy. Wszystkiego dobrego i życzę miłego świętowania dzisiaj w tym wyjątkowym dniu jubileuszu.
2: Jestem tatą Tomka, uczestnika warsztatu, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie powstania. Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Funkcjonowały warsztaty, praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło. Dziękuję.

0: do warsztatu przy ulicy Wiejskiej uczęszcza moja córka Marcelina. Mogę śmiało powiedzieć to samo, co tata Tomka. Również jesteśmy szczęśliwi, że Marcelina uczęszcza do tej placówki, gdzie poznała nowych przyjaciół, gdzie rozwija swoje zainteresowania, ciągle czegoś nowego się uczy, co najważniejsze dla nas, jest wśród swoich i po prostu czuje się potrzebna. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników i ich rodzin za to, że ta placówka powstała. Dziękujemy władzom miasta, że widzą potrzebę istnienia takiej placówki i wspierają jej działalność. Mamy nadzieję, że takie placówki, takie warsztaty będą istniały nie tylko dla naszych potrzebujących dzieci, ale również dla nowych pokoleń. Jak mówi Jerzy Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję.
1: Wspólnie z panem posłem Krystianem Łuczakiem pozwolimy sobie w tej części zabrać głos i złożyć gratulacje, dlatego że też inne rozliczne obowiązki dalej nas wzywają, a chyba to doskonały moment, żeby powiedzieć dziękuję. Ale zanim o dziękuję, pozwólcie państwo, że krótko podzielę się moją refleksją. Dlatego że tworząc takie miejsce, zawsze myślimy o podstawowych potrzebach człowieka. Oprócz tych fizjologicznych, które są absolutnie podstawowe, myślę, że dla każdego z nas tą podstawową potrzebą jest potrzeba przynależności. Potrzeba wspólnoty, zrozumienia i wsparcia. I z całą pewnością dla wszystkich uczestników tego miejsca tym właśnie jest warsztat terapii zajęciowej we Włocławku od pięknych 30 lat. Miejsce dobra, wzajemnego zrozumienia, empatii i miejsce tego, że każdy czuje się tam potrzebny i ważny. To jest absolutny priorytet dla prawidłowego funkcjonowania. Ale to także miejsce rehabilitacji, to także miejsce przywracania sprawności, bo takie miejsce jest niezbędne w każdej wspólnocie lokalnej i dziękuję za to wszystko, co zrobiliście państwo wszyscy, żeby to miejsce mogło się rozwijać. Pozwólcie państwo, że podziękuję wszystkim, zarówno i terapeutom, pracownikom, ale przede wszystkim rodzicom i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bo bez was nie byłoby tego wspaniałego miejsca, nie byłoby tej atmosfery, która sprawia, że dzisiaj możemy świętować 30-lecie. Gratuluję pięknemu jubileuszu. To naprawdę 30 lat to doskonała okazja tego, żeby podsumować to, co się udało, to, co przed nami i jakie cele jeszcze sobie stawiamy. Mając świadomość tego, że jeszcze dużo gości było wymienionych i że jeszcze za chwileczkę gratulacje, a przecież najważniejsza część to państwa część artystyczna, nie przedłużając, gratuluję i życzę kolejnych lat wzajemnego dobra i wzajemnej empatii, którą państwo dajecie nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu. Gratuluję.
2: Szanowni państwo, moi drodzy, słowa rodziców oddały to, co jest najważniejsze, bo to przecież rodzice, ich pociechy, ich największe skarby uczestniczą w warsztatach. I to oni wiedzą, co tak naprawdę te warsztaty tym ich skarbom są w stanie zaoferować, co dają, w jaki sposób ich budują. Moi drodzy, każdy jubileusz, może u mnie już z racji wieku, ale przypomina mi o tym upływającym czasie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest uważność na drugiego człowieka. Jeśli przestajemy być dla drugiej osoby kimś ważnym, kimś, kto pomaga, kto wspiera, to jest nie tylko w tych chwilach dobrych, ale też i w tych złych. To chyba to jest to, co powinno nam przyświecać cały czas. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to słowo przyjaciel ma ogromną wartość. Jeśli jest przyjacielem dziecka, ma wartość nieocenioną. Jeśli jest w stanie zrozumieć, być zawsze na czas i jak to ktoś pięknie napisał, usłyszeć ciszę, bo kiedy dziecko przestaje się śmiać, kiedy przestaje mówić, to oznacza, że coś się dzieje. Dziecko krzywdzone wcale nie musi krzyczeć. Ono może się w sobie zamknąć. Dlatego wy, którzy jesteście tutaj, przyjaciele dzieci, przyjaciele młodzieży, przyjaciele drugiego człowieka, jesteście tak ważni. Usłyszeć dziecko. W mojej ocenie, kiedy dziecko zaczyna myśleć, że nikogo wokół nie ma,

0: Już wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Jeśli dziecko czuje, że nie ma wokół siebie osoby, która go wysłucha, która pomoże, to już wówczas zaczyna się tragedia dziecka. Przestaje w siebie wierzyć, przestaje siebie budować. I ta ogromna rola jest tutaj, po naszej wszystkich stronie. Dlatego to, w jaki sposób pomagacie, to, w jaki sposób robicie coś dobrego dla osób z niepełnosprawnościami, które przecież każdego dnia walczą o swoją godność. Tam na scenie siedzi młodzieniec, który ma na bluzie superhero napisane i myślę, że to jest to, co powinno nosić każde dziecko na bluzie, każde wierzące w siebie. Budujmy dzieciaki, budujmy młodzież, pomagajmy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i pokażmy przede wszystkim, że w tym świecie, gdzie są plusy i minusy, ten świat można zdobyć i ten świat może należeć do każdego z naszych dzieciaków, pociech, naszych skarbów.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy w to wiosenne przedpołudnie. Słuchacie radia WTZ-FM. Przed mikrofonem Łukasz. Dzień dobry. Na dobry początek naszego programu gorąca piosenka, która idealnie pasuje do dzisiejszej aury za oknem. Anna Jantar w swoim wielkim przeboju Tyle słońca w całym mieście.

jak w piosence, którą chwilę temu usłyszeliśmy. W całym Włocławku ciepło i słonecznie. To idealny czas na relaks przy waszym ulubionym radiu WTZ FM. Słońce postanowiło wziąć nadgodziny. Będzie tak jasno, że okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie założyć nawet w piwnicy. Chmury wzięły bezpłatny urlop i odpłynęły w stronę Płocka. Słupki rtęci oszaleją, prognozowana temperatura to 25 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu można opalić się jak kurczak z rożna. Pamiętajcie!

0: Jeśli czujecie zapach grilla, to nie sąsiedzi, to wy. Delikatny wiatr w stylu ciepła suszarki do włosów pomoże w szybkim schnięciu prania i pragnienia. Pijcie wodę, zanim zamienicie się w rodzynki.
1: WTZFM. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Browarze B we Włocławku zaplanowano występy artystyczne. W kulturalnym sercu miasta wszyscy występujący na scenie mają super.

0: na siłowni Packer. Mężczyzna, który ćwiczył przed sportowymi zawodami, przez pomyłkę zamiast odżywki białkowej wsypał do shakera mąkę tortową. Po treningu zamiast mięśni urosły mu pyszne biszkopty. Lekarze są bezradni. Zalecają posypanie wyrośniętych biszkoptów cukrem pudrem.
1: Słuchasz wiadomości WTZ FM.
0: Incydent w przedszkolu. 5-letni Brian został zatrzymany przez panią przedszkolankę za handel nielegalnymi substancjami. W jego szafce znaleziono 3 paczki gum rozpuszczalnych i 2 tatuaże z chipsów. Brian odmówił składania zeznań bez obecności swojego misia.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: W miejscowości Krzywe Kolano w województwie kujawsko-pomorskim z gospodarstwa uciekła krowa. Z biegiem okoliczności dotarła do pobliskiego baru mlecznego.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowa sensacja. Amerykańscy badacze odkryli, że skarpetki nie giną w pralce, lecz przechodzą do innego wymiaru, gdzie służą jako poszewki na poduszki dla krasnoludków.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: Nasz król rock'n'rolla Elvis również nie zginął, żyje dalej w sercach fanów i w muzyce, którą po sobie pozostawił. Już teraz dla Was Jailhouse Rock.

Rock'n'roll narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku jako połączenie bluesa, country i swingu, stając się symbolem młodzieżowego buntu, wolności i tańca. W radiu WTZ-FM zmieniamy muzyczne klimaty. Przed nami słynna Macarena, hit z lat 90. W 1996 roku przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Dzięki temu Macarena tańczy dziś cały świat, również Włocławek. Tym tanecznym akcentem żegna się z Wami Łukasz. Do usłyszenia wkrótce w radiu WTZ-FM.

dzisiejsza uroczystość dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Nie będę ukrywała, że dla mnie szczególnie niektóre osoby tylko o tym wiedzą, ale nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, ale 30 lat temu ja byłam przy powstawaniu warsztatów. Pracowałam pierw jako pracownik socjalny, później kilka lat jako instruktor terapii, teraz jestem kierownikiem. Od powstania przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się, żeby ten warsztat funkcjonował jak najlepiej, ale zawsze był

To jest i będzie naszym takim głównym celem, żeby uczestnicy w tym warsztacie czuli się jak najlepiej, jak najchętniej do niego przychodzili, czuli się potrzebni, bezpieczni i akceptowani nie tylko w tej społeczności warsztatowej, ale w tej społeczności takiej lokalnej potrafili się odnaleźć. To są, mimo swoich niepełnosprawności, to są wspaniali, kochani ludzie. Dziękuję im za to, że nas, pracowników, obdarzyli bezgranicznym zaufaniem. I proszę Państwa, od nich też nieraz możemy się pewnych rzeczy fajnych nauczyć. Chciałabym również podziękować rodzicom naszym podopiecznym, ich opiekunom bliskich za to, że zawsze z nami są. Możemy na nich liczyć. Dziękuję również władzom miasta, jednostkom samorządowym, organizacjom, naszym przyjaciołom, że nigdy nas nie zostawią w potrzebie i zawsze służą dobrą radą. Również chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować całej obecnej kadrze warsztatu za, bo to niekiedy jest też ciężka praca, za ich cierpliwość, gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzin, empatię. Mogłabym tu wyliczać bardzo, bardzo długo za to, że są z nami. Bardzo im bardzo serdecznie dziękuję. I ja nie myślę, ale ja jestem o tym przekonana, że nie ma takich barier, które byśmy wspólnie nie pokonali. I razem jeszcze na pewno spędzimy niejedno dziesięciolecie. Chciałabym również podziękować panu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za tak piękne odznaczenie. Dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
2: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
1: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
0: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem biura podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że będą...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. 3 dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce.

0: miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
1: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
2: Wzruszenia weselsze to były fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają, nawet zwykły taki gest. Przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany, lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać, mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
3: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
2: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami między sobą, prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
0: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
4: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podziałek na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
0: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
5: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych.

0: Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
2: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
3: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
4: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
5: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście panie komendancie tego pięknego wozu.
6: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
7: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się.

0: kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
1: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
2: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Wrocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Wrocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać. W najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemów służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
1: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
3: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
1: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
4: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Ale logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
5: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
4: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od

0: tak naprawdę od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no dużo, wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
1: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
2: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
1: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka oraz autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. Ten tytuł jest bardzo intrygujący. Co się za nim kryje?
1: Tak, to jest właśnie ten tomik, Świat zawirował we mnie. Kryje się za tym po prostu nasze codzienne życie, a szczególnie wszystko to, co nas po drodze spotyka. W każdym z nas coś wiruje. Wirują emocje, wirują doświadczenia, wirują różne stany fizjologiczne, wszystko. Ludzie, którzy się przewijają przez nasze życie, także wirują, bo raz się pojawiają, innym razem gdzieś troszeczkę za woalem zanikają, niektórzy po prostu odchodzą. I wiersze tutaj zgromadzone powstawały przez kilka lat. To nie są wiersze, które były stricte dedykowane pod tym tytułem. To znaczy pojawił się tytuł i do tego pisałam wiersze. Nie. Wcześniejsze moje tomiki też były w podobny sposób, powstawały w podobny sposób, tak powiem. To znaczy piszę w różnym momencie na różne tematy, a potem zastanawiam się, jak poukładać pewne wiersze tematycznie, żeby tworzyły całość. No i właśnie z pewnych wierszy, które zostały w mojej szufladzie, na moich kartkach, poukładałam te z kilku lat moich obserwacji, z kilku lat moich emocji, bo wiersze powstają w oparciu o różne, nie tylko moje doświadczenia i moje obserwacje, ale także w oparciu o doświadczenia świata, o obserwacje świata, o obserwacje ludzkich zachowań. No i właśnie analizując te wiersze, wpadłam na pomysł, że jest w nich dużo zawirowań. I stąd właśnie taki tytuł. Świat zawirował we mnie. We mnie, ale myślę, że w każdym czytelniku, który po te wiersze sięgnie.
0: A jakie tematy są poruszane w tym tomiku?
1: W tym tomiku poruszane są tematy bardzo filozoficzne, ale także tematy bardzo takie lekkie, bym powiedziała. O treści, tematyce troszeczkę żartobliwej. Jest też kilka wierszy tak zwanej zabawy słowem, bo czasami lubię też pobawić się słowem. Jakieś słowo mi zacznie dźwięczeć. No i wtedy do niego układają się wersy. Więc jest tutaj duża dosyć różnorodność, bo na przykład mamy tutaj wiersze z takich właśnie radośniejszych, na przykład na 50. Jest to wiersz, który napisałam w bardzo ciekawych okolicznościach, bo jechałam na urodziny, 50. urodziny mojej takiej bardzo serdecznej koleżanki, przyjaciółki. I oczywiście jakiś upominek miałam, ale pomyślałam sobie, że właśnie jakiś wiersz napiszę. I przyszły same słowa do głowy. Weszłam na imprezę, na tę wielką uroczystość. Odczytałam. Ona była zachwycona. No i tak zostało. Znalazł się w tym tomiku. To jest wiersz z 2017 roku. Są też wiersze takie właśnie, jak powiedziałam, bardziej poważne, jak na przykład wiersz pod tytułem Szukam ciszy, w którym zawarte są właśnie takie mój wewnętrzny odbiór polegający na tym, że życie nieustannie

0: przemija, nieustannie kręci się, wiruje. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Pytanie tylko, w którym momencie, gdzie możemy się znaleźć i jaki ślad zostawić po sobie. Mówię o tym, że właśnie w tej takiej ogromnej bieganinie współczesnego świata bardzo często nie potrafimy się zatrzymać chociaż na chwilę, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co ja tutaj tak naprawdę robię, po co ja tutaj jestem. Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, tematyka jest bardzo różna. Jest też wiersz oczywiście z tytułem Świat zawirował we mnie. Cały tomik dedykowałam na samym początku wierszami dwóm mężczyznom. Jeden już niestety świętej pamięci. Drugi mały mężczyzna. To mój wnuk. A ponieważ obaj, jeden i drugi, to samo imię, Ignacy, mają bardzo dużo wspólnych cech. W związku z tym właśnie pomyślałam sobie, że ten tomik dedykuję Ignacemu, który bardzo odznaczył się w moim życiu kiedyś, no i Ignacemu, który teraz jest bardzo mocno osadzony w mojej rzeczywistości.
1: Pani ma na koncie już 5 tomików. Jak pani na przestrzeni lat zmieniła się jako poetka?
0: Tak, to jest 5 tomik. Na przestrzeni lat jako poetka myślę, że zmieniłam się diametralnie. Te tomiki powstawały, moje autorskie, od 2019 roku. W 2019 roku pojawił się pierwszy mój tomik autorski. Wcześniejsze wiersze publikowałam w almanachach Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów, w różnych czasopismach. A zaczęłam pisać bardzo wcześnie. Dlaczego o tym tutaj wspomniałam, o tych różnych etapach? Dlatego, że właśnie będę chciała powiedzieć, jak to wszystko się zmieniało. Na początku, kiedy zaczynałam pisać, to była szkoła podstawowa, 8 klasa szkoły podstawowej. Zaszczepiła we mnie miłość do słowa, miłość do poezji. Moja ówczesna polonistka, cudowna kobieta, znana też wrocławianka, bo uczyła potem przez wiele, wiele lat w Liceum Ziemi Kujawskiej. Pozwolę sobie przywołać tutaj tę panią, to pani Jadwiga Puzicka, z którą do dzisiaj, może niektórych to zadziwi, ale tak, do dzisiaj utrzymujemy przyjacielskie relacje. A ja też już troszeczkę wiosen mam za sobą. Więc jeżeli gdzieś tam pojawi się ta więź, nawet właśnie między uczniem a nauczycielem, ona może przetrwać. No i właśnie te pierwsze wiersze były takie młodzieżowe, bardzo takie, bym powiedziała, proste, mówiące, no przykładowo, nie wiem, o stokrotce, o czyichś pięknych oczach, które zobaczyłam, bo pamiętam, że właśnie taki wiersz gdzieś tam się przejawił, o jakichś błękitnych oczach. Te wiersze gdzieś zaginęły, zagubiły się, już nie istnieją, tylko jakieś fragmentaryczne wersy brzmią gdzieś tam w głębi mej duszy, czy jak to się mówi kolokwialnie, z tylu tyłu głowy. Natomiast, no właśnie, to były takie bardzo proste wiersze. Potem była szkoła średnia, też od czasu do czasu coś napisałam. Następnie bardzo długa przerwa i powróciłam do pisania w 2010 roku. Wtedy zaczęły powstawać moje pierwsze wiersze, ale do szuflady. One też jeszcze były takie bardzo mocno emocjonalne, tylko i wyłącznie związane ze mną, z moimi odczuciami, z moim przeżywaniem rzeczywistości, w jakiej się znajdowałam. I to były takie bardzo, bardzo moje wiersze. Gdzieś po drodze pojawiły się

0: zapytania, czy mogę coś napisać, na przykład na jakąś okoliczność. A więc bywały gdzieś po drodze też takie proste, tak zwane rymy częstochowskie, bo wymagała tego sytuacja, więc coś takiego też w moim dorobku było. No i kiedy w 2014 roku pojawił się na mej drodze też znany włocławski poeta, pan Jerzy Górski, którego znałam właściwie od dziecka, ponieważ chodziłam do szkoły, w której on uczył. No i po latach spotkaliśmy się. Była rozmowa. Ja byłam wówczas też z koleżanką, która, znając Jurka wcześniej, pochwaliła się po prostu, że ja coś piszę i mam przy sobie jakiś wiersz. I to był też jeszcze wiersz taki bardzo, bardzo osobisty. Taki mój, ze środka, którym niekoniecznie chciałam się dzielić z innymi. No ale pokazałam ten wiersz. Przeczytał i mówi, słuchaj, ty musisz do nas przyjść, do KSL-u. Ja tak troszkę jeszcze nieśmiało, ale poszłam. Przyjęta zostałam. Była to niesamowita przygoda, wspaniałe doświadczenie, ale wtedy właśnie stwierdziłam, że skoro są ludzie, którzy chcą czytać to, co ja piszę, to te moje wiersze troszeczkę zmieniły charakter. Wtedy zaczęłam właśnie pisać o tym, co zauważyłam, co obserwowałam. Zaczęłam poruszać tematy bardziej filozoficzne, związane z człowiekiem, z jego egzystencją. Zaczęłam pisać bardziej też wnikliwie, obserwując świat przyrody i powstawały wiersze związane właśnie z tą przyrodą. Ja jestem osobą, jestem człowiekiem bardzo wierzącym w Boga i pojawiły się wiersze właśnie takie właśnie z tej dziedziny również, czyli wiersze o duchowości, o znajdywaniu swojej ścieżki duchowej. O tym, że gdzieś tutaj właśnie w przestrzeni, w każdym z nas drzemie boska iskra. Czyli myślę, że powoli, dzięki ludziom, którzy stanęli na mojej drodze, ta moja poezja troszeczkę zaczęła się rozwijać.
1: A czy miała Pani taką sytuację, że wiersz przyszedł nagle i musiała Pani od razu zapisać pomysł?
0: Tak, zdarzały się takie sytuacje dosyć często. Dlatego w mojej torbie zawsze jest kilka długopisów i jest jakiś notesik. Bo bywa, że wiersz od razu w całości niemal powstaje i wtedy zapisuje. A bywa też tak, że jakaś myśl się pojawi. Zapisuję tę myśl i po czasie wracam do niej i na bazie tej myśli powstaje cała reszta, cała obudowa wiersza.
1: No właśnie żyjemy w takich czasach, że żyjemy w ciągłym biegu, w chaosie. Tak. Czy poezja może być formą zatrzymania się?
0: Może być. Zdecydowanie tak. Może być formą zatrzymania, może być formą właśnie refleksji. I obserwując właśnie zachowania ludzi, obserwując świat, żyjąc w tym świecie, bo przez wiele lat bardzo, bardzo aktywnie żyłam wśród ludzi, ponieważ jestem też pedagogiem, nauczycielem. Od czwarty rok już nie pracuję w szkole, ale mam kontakt i miałam kontakt duży właśnie z ludźmi mniejszymi, większymi, młodszymi, starszymi. No to właśnie ten pęd, który spowodował, że my wszyscy gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, to w poezji możemy na chwileczkę złapać oddech. I obserwując też tę rzeczywistość, pomyślałam sobie, że nie będę szukała do przekazania swoich myśli jakichś bardzo wysublimowanych stwierdzeń, jakiegoś bardzo wyszukanego słownictwa. W moim przekonaniu staram się i uważam, że piszę bardziej językiem prostym, ale właśnie dlatego

jest to świadome, celowe, zamierzone z mojej strony, żeby wiersze, które powstają, mogły trafić do, nie lubię takiego określenia, ale akurat tutaj to mi się ciśnie na usta, do przeciętnego człowieka, czyli do każdego z nas. Do każdego, tak? Nie tylko do tego,

0: myślę, że może mi się to udaje.
1: A czym dla Pani jest poezja?
0: Dla mnie poezja ma wielorakie znaczenie. Po pierwsze, jest to wyrażenie, podzielenie się sobą z drugim człowiekiem. I do tego musiałam dojrzeć. Bo wcześniej poezja była dla mnie odskocznią, czyli ta, którą czytałam, bardzo lubiłam się w niej zatopić, bardzo lubiłam analizować, ona mnie uwrażliwiała niebywale. Natomiast to, co ja pisałam, to było tylko moje, dla mnie to było wyrażenie mnie, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, do szuflady. Z czasem to moje postrzeganie poezji ewoluowało i dzisiaj jest to wielorakie znaczenie, to co powiedziałam, bo jest to czasami zabawa słowem, czasami właśnie jest to odskocznia od rzeczywistości, czasami jest to uwrażliwienie, czasami jest to złapanie chwili, uchwycenie jej, czasami jest to zinterpretowanie na przykład słowami innego rodzaju sztuki, przykładowo napisanie jakiegoś wiersza do obrazu czyjegoś, który mnie zachwycił na przykład. Więc jest to już na bardzo, bardzo różnej płaszczyźnie odbiór tej poezji i analiza.
1: A czy ma może Pani jeszcze jakieś tematy, których jeszcze Pani nie poruszyła, a chciałaby?
0: Oj, powiem Pani szczerze, że zapewne gdzieś coś drzemie w środku. Ale przyznam się również szczerze i uczciwie, nie zagłębiałam się akurat w tę tematykę, nie zastanawiałam się nad tym, ponieważ w moim wydaniu jest to wciąż jeszcze bardzo spontaniczne. Wynika to też z tego, że dość szybko żyję, robię różne rzeczy i po prostu rzeczywiście ta poezja, ona wstrzeliwuje się w mój wolny czas, w mój relaks. A bardzo, bardzo, bardzo lubię i najczęściej, najchętniej tworzę właśnie na łonie przyrody, kiedy mogę tę odrobinę relaksu mieć tylko dla siebie i poczuć się bardzo wyluzowana. A to mi daje tylko właśnie poczucie tej bliskości z naturą.
1: Ostatnio również odbyło się Pani spotkanie autorskie w
0: Tak.
1: Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Jak taki bezpośredni kontakt z ludźmi wpływa na Pani twórczość?
0: Jest to niesamowite przeżycie, uświadamiające, mi bardzo to uświadamia, że to, co robię, jest potrzebne dla ludzi, że ludzie chcą czytać, że jest im dobrze z tym, co ja robię, a więc umocowuje mnie to w przekonaniu, że moje wiersze mogą komuś dać uśmiech na twarzy, mogą skłonić do jakiejś refleksji lub po prostu wzbudzić jakieś emocje. I to jest piękne. To jest piękne. Miałam bardzo dużo informacji zwrotnych od gości, którzy przybyli na spotkanie. Byli i moi znajomi, i nieznajomi, więc różni ludzie przyszli. Były niespodzianki w postaci takich ludzi, którzy gdzieś przejawiali się w moim życiu, na przykład od dzieciństwa. Ale jeśli chodzi o poezję, nie mieliśmy jakby ze sobą większych tutaj relacji i kontaktów i nagle pojawili się. Pojawili się na spotkaniu autorskim, padły bardzo serdeczne słowa z ich strony pod moim adresem i to była dla mnie duża nobilitacja. To była dla mnie duża nobilitacja i taka wewnętrzna radość, że bo widziałam autentyczną radość też z ich strony, że rzeczywiście to, co robię, czyli ten kolejny tomik, to jest to. Mało tego, były pytania, czy będą następne. Więc tutaj troszeczkę też uspokoiłam niektórych odbiorców.

0: uczestników tego spotkania autorskiego, że tak, że już są przygotowywane kolejne dwa tomiki plus tomik dla dzieci, więc myślę, że sukcesywnie z czasem gdzieś tam będą się ukazywały.
1: A czy ma Pani swoich ulubionych poetów?
0: Moich ulubionych poetów, tak. Takich może nie tyle bardzo ulubionych, co takich, do których wracać lubię co jakiś czas. Jestem, jak większość mówiła, niepoprawną romantyczką. Większość mówiła wśród moich znajomych na przestrzeni, że tak powiem, lat mego życia. Zawsze bardzo była mi bliska literatura pozytywizmu i romantyzmu. Jest to jeszcze czasy szkoły średniej. Natomiast lubię wracać do tych twórców. Ze współczesnych poetów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem zakochana, ale bardzo bliska mi jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Też pewnie wynika to z tego, że w zamierzchłych czasach, mogę powiedzieć, kiedy przydarzało mi się wziąć udział w jakimś konkursie recytatorskim, to były to wiersze najczęściej właśnie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bardzo lubię też Herberta i tutaj też do niego czasami wracam. Bardzo lubię poezję księdza Twardowskiego. Jest mi też niesamowicie bliska właśnie od strony tej duchowej. Więc jest kilka postaci, do których chętnie wracam. Natomiast czy jest ktoś taki bardzo ulubiony? Nie zastanawiałam się nad tym, dlatego że po prostu lubię poezję jako taką, całościowo. Bardzo lubię. Nie mam autorów, których mogłabym powiedzieć, że nie przeczytam, nie chcę, nie lubię. Nie mam.
1: A czy ma tak, w takim razie Pani swój ulubiony wiersz albo swój ulubiony tomik?
0: Mój ulubiony wiersz, jeden z ulubionych wierszy, to tutaj będzie akurat wiersz Dwa wiatry. Jeden wiatr. Oj, w tej chwili emocje, stres, zapomniałam, ale często przywołuję. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałam, rzeczywiście poezja romantyczna. I chyba, jeżeli nie jedyną, to może jedną z bardzo nielicznych. Myślę, że jedną z bardzo nielicznych osób jestem, która może powiedzieć, że w szkole średniej zaliczyła, mówiąc kolokwialnie, całą literaturę poetycką. Bo kiedy jest się młodym człowiekiem i komuś coś narzucają, że masz przeczytać, masz to zrobić, to tak nie do końca jest to chętne. Natomiast jeśli chodzi o poezję, to z prozą było różnie, ale jeśli chodzi o poezję, to przeczytałam wszystko i naprawdę lubię wracać do tamtych wierszy. Mam duży problem i tu też się przyznam, nawet publicznie, to jest mój taki problem od najmłodszych lat, od dziecka, że jakoś trudno mi zapamiętać tytuły i nazwiska. Spośród moich uczniów też z nazwiskami mam problem, natomiast jak widzę człowieka, nawet po wielu latach, imię bez problemu przywołuję z pamięci. Ale jest jeden taki tomik Wisławy Szymborskiej. Nawet dzisiaj też, kiedy przygotowywałam tutaj tomiki, to wyjęłam go. I tak właśnie ten jeden wiersz sobie przeczytałam tak dla siebie. Lubię też czytać poetów naszych regionalnych. Bardzo lubię. Lubię czytać wiersze ludzi piszących na różnych portalach społecznościowych, bo jest tych literackich portali też troszeczkę. I też są tam naprawdę wiersze bardzo wartościowe, z których można czerpać.

0: czy jakąś mądrość, czy inspirację do dalszej pracy. Widać też, jak rozwijają się niektórzy autorzy. Bardzo lubię czytać też naszą tutaj lokalną, wprawdzie nie z Włocławka, ale z okolic Włocławka, poetkę Marysię Glonek. Bardzo lubię czytać wiersze, też niedawno miała swój wieczorek autorski, Marzenka Gajewska, więc też jest mi bardzo bliska. Bardzo lubię czytać też wiersze Agaty Jasińskiej z WZD, Justyny Wojdyło, więc jest kilka nazwisk takich tutaj, tych współczesnych. I tutaj nie mam większego problemu z zapamiętaniem z bardzo prostej przyczyny, bo ci ludzie przewijają się w moim życiu. Mniej lub bardziej jest z nimi jakiś taki kontakt. Natomiast, no, ale tak jak mówię, do Pawlikowskiej, Jasnorzeskiej lubię wracać, do Szymborskiej. No jest troszeczkę tych autorów, ale jakoś tak konkretnego tomiku to trudno mi w tej chwili przywołać w pamięci.
1: Pani już wspomniała, że możemy oczekiwać dwóch kolejnych
0: tak.
1: tomików. Czy możemy zdradzić, czy to będzie w tym roku?
0: Jeden na pewno. Jeden będzie na pewno, dlatego że już też słowo wstępne do tego tomiku napisała też wybitna poetka Kasia Dominik. Ponieważ no, każdy, że tak powiem, tomik z tych autorskich jest ubogacony, o tak to powiem, jest ubogacony słowem wstępnym człowieka, który ma też kontakt ze słowem pisanym, ma kontakt z literaturą, kontakt z poezją. I tak, jeżeli mogę przywołać tutaj, pierwszy mój tomik, który się ukazał, miał być drugi, ale jest pierwszy, to jest tomik Pokorna, 2019 rok, i tutaj słowo wstępne napisał ojciec Simone Franciszkanin, który ma też bardzo głęboką, wielką duchowość, i jest to tomik bardzo mocno poruszający właśnie nasz egzystencjalizm. I napisał słowo wstępne człowiek, który właśnie też kocha poezję, jest jej oddany, wierny. Drugi tomik, który ukazał się, to jest tomik Wyszłam z mroku. I tutaj słowo wstępne właśnie napisała moja ukochana polonistka, pani Jagoda Puzicka. Więc też kobieta, która z poezją jest związana, poezja dla niej jest bardzo ważna. To od niej między innymi otrzymałam tomik Wisławy Szymborskiej, o którym dzisiaj już wspomniałam. Kolejny tomik tutaj, który się ukazał, to Cztery wschody słońca. I tutaj słowo wstępne napisała wprawdzie nie poetka, ale znana też bardzo dobrze pisarka Monika Sawicka-Kacprzak. Jest to pisarka rodem z Łodzi. Jej książki bardzo ciekawe są, także przy okazji serdecznie też polecam. Dobrze się Monikę czyta. Kolejny tomik, Quo Vadis Homine, czyli Dokąd zmierzasz, człowieku, napisała też już wspomniana dzisiaj przeze mnie moja zaprzyjaźniona Ela Frankowska, dla której słowo pisane, dla której poezja jest też czymś wyjątkowym. No i ten najnowszy tomik napisała również poetka, która przez jakiś czas była związana z Włocławkiem także. Poznałyśmy się dzięki właśnie Kujawskiemu Stowarzyszeniu Literatów. Pani Grażyna Barrow, która w tej chwili we Włocławku nie mieszka, ale też pisze piękną poezję i można ją czytać albo w tomikach, albo też na portalach społecznościowych. I tutaj chciałam powiedzieć, Grażynko, bardzo Ci dziękuję za to cudne słowo wstępne. Tak samo jak dziękuję wszystkim innym wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że te tomiki również powstały, i ich słowo wstępne, które tu jest zawarte,

0: To też są, dla mnie jest to informacja zwrotna, mówiąca o tym, że tak znamienitym ludziom, których tutaj wspomniałam, po prostu również się spodobało i podoba to, co ja robię. Więc to także mnie umocowuje, w tym, żeby dalej pisać.
1: No i tym wspaniałym akcentem dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich i zachęcamy Państwa do zapoznania się z twórczością Pani Beaty.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Pani za zaproszenie. Było mi bardzo serdecznie i miło gościć w Państwa domach i u Pani.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ

0: sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
1: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
0: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
1: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
0: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
1: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
0: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
1: Czy to jest codzienna praca?
0: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
1: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
0: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
2: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
0: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mi tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
2: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
0: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
1: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
0: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
2: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy, chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
5: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany, lubię panią.

0: Chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać, mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są, wiadomo, smutniejsze, a niektóre no weselsze.
1: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
0: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
2: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
3: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
2: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
4: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
2: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
5: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
6: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy.
4: Dziękujemy za Wasz

0: tą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
1: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało, ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko, że nie zostaną bez pomocy, bez opieki, że nie zostawicie nikogo. Bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
2: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja. To przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości. Ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają. Kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
3: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta. Za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
4: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
5: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
6: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to Szpital Wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, medyczne, no powiedzmy z tym

0: słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo jeszcze dodatkowo wyposażany.
1: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
2: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
1: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
3: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu to są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
4: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
3: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
5: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczni, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
4: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykacie się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
5: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
1: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich na uroczystości 30-lecia powstania warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął prezydent miasta Włocławek pan Krzysztof Kukucki oraz telewizja i radio Kujawy. Szanowni Państwo, nasze uroczyste obchody 30-lecia rozpoczniemy od części oficjalnej, a w niej nastąpi powitanie gości oraz przemówienia. Następnie poprosimy o składanie gratulacji. Kolejnym punktem będzie historia powstania warsztatu terapii zajęciowej do chwili obecnej. Po filmie nastąpi część artystyczna w wykonaniu naszych podopiecznych. Po części oficjalnej i artystycznej zapraszamy na słodki poczęstunek. Jak już Państwo zauważyli, wchodząc do sali, w foyer wystawione są prace wykonane w naszej placówce w ramach zajęć terapeutycznych. Zapraszamy do oglądania i podziwiania naszych wyrobów. Proszę Państwa, 30 lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, pani Krystyny Afeltowicz, został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Placówka świętuje 30 lat nieprzerwanej

0: zorganizowanej działalności, w której osoby z niepełnosprawnościami rozwijają talenty, budują więzi i angażują się w społeczność. Podziękowania należą się kadrze, uczestnikom, rodzicom i opiekunom oraz władzom samorządowym, a jubileusz ten jest zarówno momentem podsumowania długoletniej działalności tejże placówki, jak i jej nowego początku z nadzieją na kolejne lata sukcesów i inspiracji. Warsztat w początkowych latach działalności miał 6 pracowni tematycznych. Obecnie liczy ich 7. Ponadto od samego początku istnienia warsztat zapewniał kompleksowe wsparcie, w tym również niezbędną rehabilitację, stanowiącą fundament procesu usprawniania i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Niech te 30 lat będzie dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy, pełnej pasji, otwartości, wiary w moc wspólnego działania. Razem tworzymy przyszłość bez barier. Wierzymy, że dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu oraz przy Państwa wsparciu będziemy działać dalej.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele, uczestnicy oraz pracownicy warsztatów, spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności warsztatu terapii zajęciowej. To szczególny dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery. Szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników warsztatu. To Wy każdego dnia pokazujecie, jak wielka siła tkwi w wytrwałości, odwadze i radości z małych sukcesów. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Niech ten jubileusz będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale również do spojrzenia w przyszłość. Z nadzieją, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe możliwości oraz nieustającą życzliwość ludzi, którzy wspierają tę ważną misję. Dziękuję bardzo.
2: Drodzy uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, bardzo szanowni rodzice i opiekunowie i wszyscy uczestnicy tego pięknego, jak myślę, jubileuszowego spotkania. Szanowni Państwo, czyny ludzi dają blask krajowi, z którego pochodzą. Czyny ludzi oświetlają każde dzieło. Tak też było wiosną 1995 roku, kiedy do włocławskiego kuratora oświaty zgłosiła się dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku z prośbą i propozycją, aby kurator oświaty został prezesem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wówczas w województwie włocławskim. Zapytałem wtedy panią dyrektor, dlaczego akurat kurator? Pani kurator, siedząca obok mnie wicekurator, powiedziała: panie kuratorze, bo jest taka we Włocławku tradycja, że kurator jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nie można było oczywiście odmówić, ponieważ gdzieś w powiatowym

0: miasteczku od 1968 roku parałem się współpracą i pracą na rzecz tej pięknej organizacji, która w symbolu ma złożoną, położoną dłoń dziecka na dłoni dorosłego człowieka. I tak się stało. To właśnie wtedy przyszła do mnie pani Krystyna Fertowicz, która tak widocznie chciał Stwórca, nie doczekała swojego pięknego jubileuszu. O niej przede wszystkim chcę powiedzieć i chciałem te słowa wyartykułować. Zabrakło ciebie, pani dyrektor, zabrakło ciebie, droga Krysiu. To przecież ty byłaś animatorką, organizatorką, opiekunką i można powiedzieć matką warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
1: Ja bym chciał przede wszystkim pogratulować warsztatom terapii zajęciowej za ten wspaniały okres 30 lat działalności. Działalności, która przede wszystkim wspiera rozwój, integrację naszej rehabilitacji społecznej, ale także pozwala przełamywać bariery. Bariery nie tylko podopiecznym, ale także opiekunom, ale także zwykłym ludziom, budując w nich empatię i emocje pozytywne, które mogą wspierać działalność waszego zakładu terapii zajęciowej. Drodzy Państwo, ja dziękuję za to stworzenie tego wspaniałego miejsca, za stworzenie miejsca niezwykłego, wyjątkowego, ale też miejsca stworzonego przez ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy są wsparciem codziennym i dla swoich podopiecznych, i dla opiekunów. Bez nich na pewno życie byłoby trudniejsze. Ja życzę oczywiście wam następnych ładnych kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat takiej działalności. Działalności, która będzie tak wspaniała i tak empatyczna. Ale też chciałbym wam życzyć tego, abyście doświadczyli sami tej empatii, którą okazujecie innym. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
2: Kiedy pojawia się w domu choroba, to wtedy tracimy siły. Kiedy pojawia się w domu, wśród bliskich niepełnosprawność, wtedy często upadamy. Nie mamy siły iść do przodu, nie mamy siły, żeby walczyć. Tak naprawdę rozpada się całe nasze życie, które często tworzyliśmy latami. I potrzeba takich ludzi jak wy tutaj, w warsztatach terapii zajęciowej, żeby dać nadzieję, żeby podać pomocną dłoń, żeby pozwolić uwierzyć w to, że pomimo tego, co doświadczamy, może być normalnie. Możemy mieć siłę, żeby każdego dnia iść do przodu. I ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za te 3 dekady dawania siły, dawania nadziei, dawania tego, że możemy iść dalej w tym wszystkim, co nas spotkało. Chciałabym podziękować za to, że dajecie tą siłę osobom, waszym podopiecznym, tym, którzy trafiają do warsztatów terapii zajęciowej, że potraficie wskazać im i wyłuskać z nich ich pasję. Potraficie pokazać, że mogą dobrze czuć się w swoim otoczeniu, że mogą tworzyć się przyjaźnie, a jak słyszałam od pana dyrektora, nawet miłości. Ale dajecie również siłę i odwagę do pójścia dalej ich rodzinom. Dajecie im szansę na normalne życie. Dziękuję wam za te 3 dekady tej ciężkiej pracy. Bo patrząc na pracowników, terapeutów terapii zajęciowej, myślę, że spotykamy tutaj na tej sali bohaterów, którzy są silni, którzy są wytrwali w tym wszystkim, co robią i to jest niezwykle piękne. Szanowni Państwo, Warsztaty terapii.

zajęciowej tutaj w Włocławku są jednymi z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim, bo mamy na terenie województwa 33 warsztaty. Codziennie uczestników prawie 1400, którzy idą, żeby się rozwijać, żeby mieć swoje szanse. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście pionierami tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, a wszyscy doskonale wiemy, że bycie pionierem nie jest łatwe, bo

0: musimy przejść, pokonać pewne bariery, żeby tym innym było prościej, było łatwiej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję całemu zarządowi, panu dyrektorowi, wszystkim współpracownikom i życzę na kolejne lata tej odwagi i siły, którą macie, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, goście, będziemy Was w tym wspierać, pomagać. I pan dyrektor powiedział mi, że ma takie marzenia, to ja mam nadzieję, że one się spełnią właśnie przy naszej pomocy. Wszystkiego dobrego i życzę miłego świętowania dzisiaj w tym wyjątkowym dniu jubileuszu.
1: Jestem tatą Tomka, uczestnika warsztatu, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie powstania. Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło. Dziękuję.
2: Do warsztatu przy ulicy Wiejskiej uczęszcza moja córka Marcelina. Mogę śmiało powiedzieć to samo, co tata Tomka. Również jesteśmy szczęśliwi, że Marcelina uczęszcza do tej placówki, gdzie poznała nowych przyjaciół, gdzie rozwija swoje zainteresowania, ciągle czegoś nowego się uczy. Co najważniejsze dla nas, jest wśród swoich i po prostu czuje się potrzebna. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników i ich rodzin za to, że ta placówka powstała. Dziękujemy władzom miasta, że widzą potrzebę istnienia takiej placówki i wspierają jej działalność. Mamy nadzieję, że takie placówki, takie warsztaty będą istniały nie tylko dla naszych potrzebujących dzieci, ale również dla nowych pokoleń. Jak mówi Jerzy Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję.
3: Wspólnie z panem posłem Krystianem Łuczakiem pozwolimy sobie w tej części zabrać głos i złożyć gratulacje, dlatego że też inne rozliczne obowiązki dalej nas wzywają, a chyba to doskonały moment, żeby powiedzieć dziękuję, ale zanim o dziękuję, pozwólcie Państwo, że krótko podzielę się moją refleksją. Dlatego, że tworząc takie miejsce, zawsze myślimy o podstawowych potrzebach człowieka. Oprócz tych fizjologicznych, które są absolutnie podstawowe, myślę, że dla każdego z nas tą podstawową potrzebą jest potrzeba przynależności. Potrzeba wspólnoty, zrozumienia i wsparcia. I z całą pewnością dla wszystkich uczestników tego miejsca, tym właśnie jest warsztat terapii zajęciowej we Włocławku od pięknych 30 lat. Miejsce dobra, wzajemnego zrozumienia, empatii i miejsce tego, że każdy czuje się tam potrzebny i ważny. To jest absolutny priorytet dla prawidłowego funkcjonowania. Ale to także miejsce rehabilitacji, to także miejsce przywracania sprawności, bo takie miejsce jest niezbędne w każdej wspólnocie lokalnej i dziękuję za to wszystko, co zrobiliście Państwo wszyscy, żeby to miejsce mogło się rozwijać. Pozwólcie Państwo, że podziękuję wszystkim, zarówno i terapeutom, pracownikom, ale przede wszystkim rodzicom i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bo bez Was nie byłoby tego wspaniałego miejsca, nie byłoby tej atmosfery, która sprawia, że dzisiaj możemy świętować 30-lecie. Gratuluję pięknego jubileuszu. To naprawdę 30 lat to doskonała okazja tego, żeby podsumować to, co się udało, to, co przed nami i jakie cele jeszcze sobie stawiamy. Mając świadomość tego, że jeszcze dużo gości było wymienionych i że jeszcze przez za chwileczkę gratulacje, a przecież najważniejsza część to Państwa część artystyczna, nie przedłużając, gratuluję i życzę kolejnych lat wzajemnego dobra i wzajemnej empatii, którą Państwo dajecie nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu.

0: Gratuluję.
1: Szanowni Państwo, moi drodzy, słowa rodziców oddały to, co jest najważniejsze, bo to przecież rodzice, ich pociechy, ich największe skarby uczestniczą w warsztatach. I to oni wiedzą, co tak naprawdę te warsztaty tym ich skarbom są w stanie zaoferować, co dają, w jaki sposób ich budują. Moi drodzy, każdy jubileusz, może u mnie już z racji wieku, ale przypomina mi o tym upływającym czasie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest uważność na drugiego człowieka. Jeśli przestajemy być dla drugiej osoby kimś ważnym, kimś, kto pomaga, kto wspiera, kto jest nie tylko w tych chwilach dobrych, ale też i w tych złych, to chyba to jest to, co powinno nam przyświecać cały czas. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to słowo przyjaciel ma ogromną wartość. Jeśli jest przyjacielem dziecka, ma wartość nieocenioną. Jeśli jest w stanie zrozumieć, być zawsze na czas i jak to ktoś pięknie napisał, usłyszeć ciszę. Bo kiedy dziecko przestaje się śmiać, kiedy przestaje mówić, to oznacza, że coś się dzieje. Dziecko krzywdzone wcale nie musi krzyczeć. Ono może się w sobie zamknąć. Dlatego wy, którzy jesteście tutaj, przyjaciele dzieci, przyjaciele młodzieży, przyjaciele drugiego człowieka, jesteście tak ważni. Usłyszeć dziecko. W mojej ocenie, kiedy dziecko zaczyna myśleć, że nikogo wokół nie ma, już wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Jeśli dziecko czuje, że nie ma wokół siebie osoby, która go wysłucha, która pomoże, to już wówczas zaczyna się tragedia dziecka. Przestaje w siebie wierzyć, przestaje siebie budować. I ta ogromna rola jest tutaj, po naszej wszystkich stronie. Dlatego to, w jaki sposób pomagacie, to, w jaki sposób robicie coś dobrego dla osób z niepełnosprawnościami, które przecież każdego dnia walczą o swoją godność. Tam na scenie siedzi młodzieniec, który ma na bluzie superhero napisane i myślę, że to jest to, co powinno nosić każde dziecko na bluzie, każde wierzące w siebie. Budujmy dzieciaki, budujmy młodzież, pomagajmy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i pokażmy przede wszystkim, że w tym świecie, gdzie są plusy i minusy, ten świat można zdobyć i ten świat może należeć do każdego z naszych dzieciaków, pociech, naszych skarbów.
2: Witam serdecznie naszych słuchaczy w to wiosenne przedpołudnie. Słuchacie radia WTZ-FM. Przed mikrofonem Łukasz. Dzień dobry. Na dobry początek naszego programu gorąca piosenka, która idealnie pasuje do dzisiejszej aury za oknem. Anna Jantar w swoim wielkim przeboju Tyle słońca w całym mieście.

0: jak piosenkę, którą chwilę temu usłyszeliśmy. W całym Włocławku ciepło i słonecznie. To idealny czas na relaks przy waszym ulubionym radiu WTZ FM. Słońce postanowiło wziąć nadgodziny. Będzie tak jasno, że okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie założyć nawet w piwnicy. Chmury wzięły bezpłatny urlop i odpłynęły w stronę Płocka. Słupki rtęci oszaleją, prognozowana temperatura to 25 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu można opalić się jak kurczak z rożna. Pamiętajcie, jeśli czujecie zapach grilla, to nie sąsiedzi, to wy. Delikatny wiatr w stylu ciepła suszarki do włosów pomoże w szybkim schnięciu prania i pragnienia. Pijcie wodę, zanim zamienicie się w rodzynki.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Browarze B we Włocławku zaplanowano występy artystyczne. W kulturalnym sercu miasta wszyscy występujący na scenie mają supermoce, o czym przekonacie się za chwilę.
2: Pan, supermoce, pan, supermoce, pan, supermoce, pan, mam supermoce.

0: na siłowni Packer. Mężczyzna, który ćwiczył przed sportowymi zawodami, przez pomyłkę zamiast odżywki białkowej wsypał do shakera mąkę tortową. Po treningu zamiast mięśni urosły mu pyszne biszkopty. Lekarze są bezradni. Zalecają posypanie wyrośniętych biszkoptów cukrem pudrem.
1: Słuchasz wiadomości WTZ FM.
0: Incydent w przedszkolu. 5-letni Brian został zatrzymany przez panią przedszkolankę za handel nielegalnymi substancjami. W jego szafce znaleziono 3 paczki gum rozpuszczalnych i 2 tatuaże z chipsów. Brian odmówił składania zeznań bez obecności swojego misia.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: W miejscowości Krzywe Kolano w województwie kujawsko-pomorskim z gospodarstwa uciekła krowa. Z biegiem okoliczności dotarła do pobliskiego baru mlecznego.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowa sensacja. Amerykańscy badacze odkryli, że skarpetki nie giną w pralce, lecz przechodzą do innego wymiaru, gdzie służą jako poszewki na poduszki dla krasnoludków.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: Nasz król rock'n'rolla Elvis również nie zginął, żyje dalej w sercach fanów i w muzyce, którą po sobie pozostawił. Już teraz dla Was Jailhouse Rock.

Rock'n'roll narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku jako połączenie bluesa, country i swingu, stając się symbolem młodzieżowego buntu, wolności i tańca. W radiu WTZ-FM zmieniamy muzyczne klimaty. Przed nami słynna Macarena, hit z lat 90. W 1996 roku przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Dzięki temu Macarena tańczy dziś cały świat, również Włocławek. Tym tanecznym akcentem żegna się z Wami Łukasz. Do usłyszenia wkrótce w radiu WTZ-FM.

uroczystość dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Nie będę ukrywała, że dla mnie szczególnie niektóre osoby tylko o tym wiedzą, ale nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, ale 30 lat temu ja byłam przy powstawaniu warsztatów. Pracowałam pierw jako pracownik socjalny, później kilka lat jako instruktor terapii, teraz jestem kierownikiem. Od powstania przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się, żeby ten warsztat funkcjonował jak najlepiej. Ale zawsze było, jest i będzie naszym takim głównym celem, żeby uczestnicy w tym warsztacie czuli się jak najlepiej, jak najchętniej do niego przychodzili, czuli się potrzebni, bezpieczni i akceptowani nie tylko w tej społeczności warsztatowej, ale w tej społeczności takiej lokalnej potrafili się odnaleźć. To są, mimo swoich niepełnosprawności, to są wspaniali, kochani ludzie. Dziękuję im za to, że nas, pracowników, obdarzyli bezgranicznym zaufaniem. I proszę Państwa, od nich też nieraz możemy się pewnych rzeczy fajnych nauczyć. Chciałabym również podziękować rodzicom, naszym podopiecznym, ich opiekunom bliskich za to, że zawsze z nami są. Możemy na nich liczyć. Dziękuję również władzom miasta, jednostkom samorządowym, organizacjom, naszym przyjaciołom, że nigdy nas nie zostawią w potrzebie i zawsze służą dobrą radą. Również chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować całej obecnej kadrze warsztatu za, bo to niekiedy jest też ciężka praca, za ich cierpliwość, gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzin, empatię. Mogłabym tu wyliczać bardzo, bardzo długo za to, że są z nami. Bardzo im bardzo serdecznie dziękuję. I ja nie myślę, ale ja jestem o tym przekonana, że nie ma takich barier, które byśmy wspólnie nie pokonali. I razem jeszcze na pewno spędzimy niejedno dziesięciolecie. Chciałabym również podziękować panu z Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za tak piękne odznaczenie. Dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą

0: produkcję mojej muzyki.
1: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
0: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
1: Czy to jest codzienna praca?
0: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
1: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
0: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
2: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
0: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
2: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
0: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
1: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
0: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
2: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o niej rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy

0: tutaj brali, tutaj się wychowali i chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami izbicy, bo wszystko izbicy znają. Miłość mojego życia, ta izbica kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
1: W izbicy kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
0: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar, jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na izbicę, do izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
1: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem izbicy kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
1: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
1: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
5: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
6: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
5: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają.

0: bywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
1: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
2: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
3: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych, jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
4: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
5: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa

0: bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
1: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało, ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko, że nie zostaną bez pomocy, bez opieki, że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani, na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni, z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
2: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
3: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
4: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
5: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłość lecznictwa specjalistycznego w regionie.
6: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
5: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia.

0: Specjalistycznego we Włocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
1: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum, do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
0: Gości oprowadzali po zespole szkół ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
2: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu to są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
3: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
2: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
4: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
3: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
4: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
0: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska.

0: Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka oraz autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. Ten tytuł jest bardzo intrygujący. Co się za nim kryje?
1: Tak, to jest właśnie ten tomik, Świat zawirował we mnie. Kryje się za tym po prostu nasze codzienne życie, a szczególnie wszystko to, co nas po drodze spotyka. W każdym z nas coś wiruje. Wirują emocje, wirują doświadczenia, wirują różne stany fizjologiczne, wszystko. Ludzie, którzy się przewijają przez nasze życie, także wirują, bo raz się pojawiają, innym razem gdzieś troszeczkę za woalem zanikają, niektórzy po prostu odchodzą. I wiersze tutaj zgromadzone powstawały przez kilka lat. To nie są wiersze, które były stricte dedykowane pod tym tytułem. To znaczy pojawił się tytuł i do tego pisałam wiersze. Nie. Wcześniejsze moje tomiki też były w podobny sposób, powstawały w podobny sposób, tak powiem. To znaczy piszę w różnym momencie, na różne tematy, a potem zastanawiam się, jak poukładać pewne wiersze tematycznie, żeby tworzyły całość. No i właśnie z pewnych wierszy, które zostały w mojej szufladzie, na moich kartkach, poukładałam te z kilku lat.

moich obserwacji, z kilku lat moich emocji, bo wiersze powstają w oparciu o różne, nie tylko moje doświadczenia i moje obserwacje, ale także w oparciu o doświadczenia świata, o obserwacje świata, o obserwacje ludzkich zachowań. No i właśnie analizując te wiersze, wpadłam na

0: każdym czytelniku, który po te wiersze sięgnie.
1: A jakie tematy są poruszane w tym tomiku?
0: W tym tomiku poruszane są tematy bardzo filozoficzne, ale także tematy bardzo takie lekkie, bym powiedziała, o treści, tematyce troszeczkę żartobliwej. Jest też kilka wierszy tak zwanej zabawy słowem, bo czasami lubię też pobawić się słowem. Jakieś słowo mi zacznie dźwięczeć. No i wtedy do niego układają się wersy. Więc jest tutaj duża dosyć różnorodność, bo na przykład mamy tutaj wiersze z takich właśnie radośniejszych, na przykład na 50. Jest to wiersz, który napisałam no, w bardzo ciekawych okolicznościach, bo jechałam na, dosłownie jechałam na urodziny, 50. urodziny mojej takiej bardzo serdecznej koleżanki, przyjaciółki. I oczywiście jakiś upominek miałam, ale pomyślałam sobie, że właśnie jakiś wiersz napiszę. I przyszły same słowa do głowy. Weszłam na imprezę, na tę wielką uroczystość. Odczytałam. Ona była zachwycona. No i tak zostało. Znalazł się w tym tomiku. To jest wiersz z 2017 roku. Są też wiersze takie właśnie, jak powiedziałam, bardziej poważne, jak na przykład wiersz pod tytułem Szukam ciszy, w którym zawarte są właśnie takie mój wewnętrzny odbiór polegający na tym, że życie nieustannie przemija, nieustannie kręci się, wiruje. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Pytanie tylko, w którym momencie, gdzie możemy się znaleźć i jaki ślad zostawić po sobie. Mówię o tym, że właśnie w tej takiej ogromnej bieganinie współczesnego świata bardzo często nie potrafimy się zatrzymać chociaż na chwilę, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co ja tutaj tak naprawdę robię, po co ja tutaj jestem. Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, tematyka jest bardzo różna. Jest też wiersz oczywiście z tytułem Świat zawirował we mnie. Cały tomik dedykowałam na samym początku wierszami dwóm mężczyznom. Jeden już niestety świętej pamięci. Drugi mały mężczyzna, to mój wnuk. A ponieważ obaj, jeden i drugi, to samo imię, Ignacy, mają bardzo dużo wspólnych cech. W związku z tym właśnie pomyślałam sobie, że ten tomik dedykuję Ignacemu, który bardzo odznaczył się w moim życiu kiedyś, no i Ignacemu, który teraz jest bardzo mocno osadzony w mojej rzeczywistości.
1: Pani ma na koncie już 5 tomików. Jak pani na przestrzeni lat zmieniła się jako poetka?
0: Tak, to jest 5 tomik. Na przestrzeni lat jako poetka myślę, że zmieniłam się diametralnie. Te tomiki powstawały, moje autorskie, od 2019 roku. W 2019 roku pojawił się pierwszy mój tomik autorski. Wcześniejsze wiersze publikowałam w almanachach Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów, w różnych czasopismach. A zaczęłam pisać bardzo wcześnie. Dlaczego o tym tutaj wspomniałam, o tych różnych etapach? Dlatego, że właśnie będę chciała powiedzieć, jak to wszystko się zmieniało. Na początku, kiedy zaczynałam pisać, to była szkoła podstawowa, 8 klasa szkoły podstawowej. Zaszczepiła we mnie miłość do słowa, miłość do poezji. Moja ówczesna polonistka, cudowna kobieta, znana też włocławianka, bo uczyła potem przez wiele, wiele lat w Liceum Ziemi Kujawskiej. Pozwolę sobie przywołać tutaj tę panią, to

0: pani Jadwiga Puzicka, z którą do dzisiaj, może niektórych to zadziwi, ale tak, do dzisiaj utrzymujemy przyjacielskie relacje. A ja też już troszeczkę wiosen mam za sobą. Więc jeżeli gdzieś tam pojawi się ta więź, nawet właśnie między uczniem a nauczycielem, ona może przetrwać. No i właśnie te pierwsze wiersze były takie młodzieżowe, bardzo takie, bym powiedziała, proste, mówiące, no przykładowo, nie wiem, o stokrotce, o czyichś pięknych oczach, które zobaczyłam, bo pamiętam, że właśnie taki wiersz gdzieś tam się przejawił, o jakichś błękitnych oczach. Te wiersze gdzieś zaginęły, zagubiły się, już nie istnieją, tylko jakieś fragmentaryczne wersy brzmią gdzieś tam w głębi mej duszy, czy jak to się mówi kolokwialnie, z tyłu głowy. Natomiast, no właśnie, to były takie bardzo proste wiersze. Potem była szkoła średnia, też od czasu do czasu coś napisałam. Następnie bardzo długa przerwa i powróciłam do pisania w 2010 roku. Wtedy zaczęły powstawać moje pierwsze wiersze, ale do szuflady. One też jeszcze były takie bardzo mocno emocjonalne, tylko i wyłącznie związane ze mną, z moimi odczuciami, z moim przeżywaniem rzeczywistości, w jakiej się znajdowałam. I to były takie bardzo, bardzo moje wiersze. Gdzieś po drodze pojawiły się zapytania, czy mogę coś napisać na przykład na jakąś okoliczność. A więc bywały gdzieś po drodze też takie proste, tak zwane rymy częstochowskie, bo wymagała tego sytuacja, więc coś takiego też w moim dorobku było. No i kiedy w 2014 roku pojawił się na mej drodze też znany włocławski poeta, pan Jerzy Górski, którego znałam właściwie od dziecka, ponieważ chodziłam do szkoły, w której on uczył. No i po latach spotkaliśmy się. Była rozmowa. Ja byłam wówczas też z koleżanką, która, znając Jurka wcześniej, pochwaliła się po prostu, że ja coś piszę i mam przy sobie jakiś wiersz. I to był też jeszcze wiersz taki bardzo, bardzo osobisty. Taki mój, ze środka, którym niekoniecznie chciałam się dzielić z innymi. No ale pokazałam ten wiersz, przeczytał i mówi: słuchaj, ty musisz do nas przyjść, do KSL-u. Ja tak troszkę jeszcze nieśmiało, ale poszłam. Przyjęta zostałam. Była to niesamowita przygoda, wspaniałe doświadczenie, ale wtedy właśnie stwierdziłam, że skoro są ludzie, którzy chcą czytać to, co ja piszę, to te moje wiersze troszeczkę zmieniły charakter. Wtedy zaczęłam właśnie pisać o tym, co zauważyłam, zaobserwowałam. Zaczęłam poruszać tematy bardziej filozoficzne, związane z człowiekiem, z jego egzystencją. Zaczęłam pisać bardziej też wnikliwie, obserwując świat przyrody, i powstawały wiersze związane właśnie z tą przyrodą. Ja jestem osobą, jestem człowiekiem bardzo wierzącym w Boga i pojawiły się wiersze właśnie takie właśnie z tej dziedziny również, czyli wiersze o duchowości, o znajdywaniu swojej ścieżki duchowej. O tym, że gdzieś tutaj właśnie w przestrzeni, w każdym z nas drzemie boska iskra. Czyli myślę, że powoli, dzięki ludziom, którzy stanęli na mojej drodze, ta moja poezja troszeczkę zaczęła się rozwijać.
1: A czy miała pani taką sytuację, że wiersz przyszedł nagle i musiała pani od razu zapisać pomysł?
0: Tak, zdarzały się takie sytuacje dosyć często. Dlatego w mojej torbie zawsze jest kilka długopisów i jest jakiś notesik, bo bywa

0: że wiersz od razu w całości niemal powstaje i wtedy zapisuję. A bywa też tak, że jakaś myśl się pojawi. Zapisuję tę myśl i po czasie wracam do niej. I na bazie tej myśli powstaje cała reszta, cała obudowa wiersza.
1: No właśnie żyjemy w takich czasach, że żyjemy w ciągłym biegu, w chaosie. Czy poezja może być formą zatrzymania się?
0: Może być. Zdecydowanie tak. Może być formą zatrzymania, może być formą właśnie refleksji. I obserwując właśnie zachowania ludzi, obserwując świat, żyjąc w tym świecie, bo przez wiele lat bardzo, bardzo aktywnie żyłam wśród ludzi, ponieważ jestem też pedagogiem, nauczycielem. Od czwarty rok już nie pracuję w szkole, ale mam kontakt i miałam kontakt duży właśnie z ludźmi mniejszymi, większymi, młodszymi, starszymi. No to właśnie ten pęd, który spowodował, że my wszyscy gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, to w poezji możemy na chwileczkę złapać oddech. I obserwując też tę rzeczywistość, pomyślałam sobie, że nie będę szukała do przekazania swoich myśli jakichś bardzo wysublimowanych stwierdzeń, jakiegoś bardzo wyszukanego słownictwa. W moim przekonaniu staram się i uważam, że piszę bardziej językiem prostym, ale właśnie dlatego jest to świadome, celowe, zamierzone z mojej strony, żeby wiersze, które powstają, mogły trafić do. Nie lubię takiego określenia, ale akurat tutaj to mi się ciśnie na usta, do przeciętnego człowieka, czyli do każdego z nas. Do każdego, tak? Nie tylko do tego, który żyje literaturą, nie tylko do tego, który gdzieś ma większą wrażliwość na rzeczywistość, która go otacza, ale do każdego. I myślę, że może mi się to udaje.
1: A czym dla Pani jest poezja?
0: Dla mnie poezja ma wielorakie znaczenie. Po pierwsze, jest to wyrażenie, podzielenie się sobą z drugim człowiekiem. I do tego musiałam dojrzeć. Bo wcześniej poezja była dla mnie odskocznią, czyli ta, którą czytałam, bardzo lubiłam się w niej zatopić, bardzo lubiłam analizować. Ona mnie uwrażliwiała niebywale. Natomiast to, co ja pisałam, to było tylko moje, dla mnie to było wyrażenie mnie, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, do szuflady. Z czasem to moje postrzeganie poezji ewoluowało i dzisiaj jest to wielorakie znaczenie, to co powiedziałam, bo jest to czasami zabawa słowem, czasami właśnie jest to odskocznia od rzeczywistości, czasami jest to uwrażliwienie, czasami jest to złapanie chwili, uchwycenie jej, czasami jest to zinterpretowanie na przykład słowami innego rodzaju sztuki. Przykładowo napisanie jakiegoś wiersza do obrazu czyjegoś, który mnie zachwycił na przykład. Więc jest to już na bardzo, bardzo różnej płaszczyźnie odbiór tej poezji i analiza.
1: A czy ma może Pani jeszcze jakieś tematy, których jeszcze Pani nie poruszyła, a chciałaby?
0: Oj, powiem pani szczerze, że zapewne gdzieś coś drzemie w środku. Ale przyznam się również szczerze i uczciwie, nie zagłębiałam się akurat w tę tematykę, nie zastanawiałam się nad tym, ponieważ w moim wydaniu jest to wciąż jeszcze bardzo spontaniczne. Wynika to też z tego, że dość szybko żyję, robię różne rzeczy i po prostu rzeczywiście ta poezja, ona wstrzeliwuje się w mój wolny czas, w mój relaks. A bardzo, bardzo, bardzo lubi.

0: i najczęściej, najchętniej tworzę właśnie na łonie przyrody, kiedy mogę tę odrobinę relaksu mieć tylko dla siebie i poczuć się bardzo wyluzowana. A to mi daje tylko właśnie poczucie tej bliskości z naturą.
1: Ostatnio również odbyło się Pani spotkanie autorskie w
0: Tak.
1: Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Jak taki bezpośredni kontakt z ludźmi wpływa na Pani twórczość?
0: Jest to niesamowite przeżycie, uświadamiające, mi bardzo to uświadamia, że to, co robię, jest potrzebne dla ludzi, że ludzie chcą czytać, że jest im dobrze z tym, co ja robię, a więc umocowuje mnie to w przekonaniu, że moje wiersze mogą komuś dać uśmiech na twarzy, mogą skłonić do jakiejś refleksji lub po prostu wzbudzić jakieś emocje. I to jest piękne. To jest piękne. Miałam bardzo dużo informacji zwrotnych od gości, którzy przybyli na spotkanie. Byli i moi znajomi, i nieznajomi, więc różni ludzie przyszli. Były niespodzianki w postaci takich ludzi, którzy gdzieś przejawiali się w moim życiu, na przykład od dzieciństwa. Ale jeśli chodzi o poezję, nie mieliśmy jakby ze sobą większych tutaj relacji i kontaktów. I nagle pojawili się. Pojawili się na spotkaniu autorskim. Padły bardzo serdeczne słowa z ich strony pod moim adresem. I to była dla mnie duża nobilitacja. To była dla mnie duża nobilitacja i taka wewnętrzna radość, że, bo widziałam autentyczną radość też z ich strony, że rzeczywiście to, co robię, czyli ten kolejny tomik, to jest to. Mało tego, były pytania, czy będą następne. Więc tutaj troszeczkę też uspokoiłam niektórych odbiorców, uczestników tego spotkania autorskiego, że tak, że już są przygotowywane kolejne dwa tomiki plus tomik dla dzieci, więc myślę, że sukcesywnie z czasem gdzieś tam będą się ukazywały.
1: A czy ma Pani swoich ulubionych poetów?
0: Moich ulubionych poetów? Tak. Takich może nie tyle bardzo ulubionych, co takich, do których wracać lubię co jakiś czas. Jestem, jak większość mówiła, niepoprawną romantyczką. Większość mówiła wśród moich znajomych na przestrzeni, że tak powiem, lat mego życia. Zawsze bardzo była mi bliska literatura pozytywizmu i romantyzmu. Jest to jeszcze czasy szkoły średniej. Natomiast lubię wracać do tych twórców. Ze współczesnych poetów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem zakochana, ale bardzo bliska mi jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Też pewnie wynika to z tego, że w zamierzchłych czasach, mogę powiedzieć, kiedy przydarzało mi się wziąć udział w jakimś konkursie recytatorskim, to były to wiersze najczęściej właśnie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bardzo lubię też Herberta i tutaj też do niego czasami wracam. Bardzo lubię poezję księdza Twardowskiego. Jest mi też niesamowicie bliska właśnie od strony tej duchowej. Więc jest kilka postaci, do których chętnie wracam. Natomiast czy jest ktoś taki bardzo ulubiony? Nie zastanawiałam się nad tym, dlatego że po prostu lubię poezję jako taką, całościowo. Bardzo lubię. Nie mam autorów, których mogłabym powiedzieć, że nie przeczytam, nie chcę, nie lubię. Nie mam.
1: A czy ma tak, w takim razie Pani swój ulubiony wiersz albo swój ulubiony tomik?
0: Mój ulubiony wiersz, jeden z ulubionych wierszy,

0: To tutaj będzie akurat wiersz Dwa wiatry. Jeden wiatr. Oj, w tej chwili emocje, stres, zapomniałam, ale często przywołuję. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałam, rzeczywiście poezja romantyczna. I chyba, jeżeli nie jedyną, to może jedną z bardzo nielicznych. Myślę, że jedną z bardzo nielicznych osób jestem, która może powiedzieć, że w szkole średniej zaliczyła, mówiąc kolokwialnie, wszystkie, całą literaturę poetycką. Bo kiedy jest się młodym człowiekiem i komuś coś narzucają, że masz przeczytać, masz to zrobić, to tak nie do końca jest to chętne. Natomiast jeśli chodzi o poezję, to z prozą było różnie, ale jeśli chodzi o poezję, to przeczytałam wszystko i naprawdę lubię wracać do tamtych wierszy. Mam duży problem i tu też się przyznam, nawet publicznie, to jest mój taki problem od najmłodszych lat, od dziecka, że jakoś trudno mi zapamiętać tytuły i nazwiska. Spośród moich uczniów też z nazwiskami mam problem, natomiast jak widzę człowieka, nawet po wielu latach, imię bez problemu przywołuję z pamięci. Ale jest jeden taki tomik Wisławy Szymborskiej. Nawet dzisiaj też, kiedy przygotowywałam tutaj tomiki, to wyjęłam go. I tak właśnie ten jeden wiersz sobie przeczytałam tak dla siebie. Lubię też czytać poetów naszych regionalnych. Bardzo lubię. Lubię czytać wiersze ludzi piszących na różnych portalach społecznościowych, bo jest tych literackich portali też troszeczkę. I też są tam naprawdę wiersze bardzo wartościowe, z których można czerpać, czy jakąś mądrość, czy inspirację do dalszej pracy. Widać też, jak rozwijają się niektórzy autorzy. Bardzo lubię czytać też naszą tutaj lokalną, wprawdzie nie z Włocławka, ale z okolic Włocławka, poetkę Marysię Glonek. Bardzo lubię czytać wiersze, też niedawno miała swój wieczorek autorski, Marzenka Gajewska, więc też jest mi bardzo bliska. Bardzo lubię czytać też wiersze Agaty Jasińskiej z WZD, Justyny Wojdyło, więc jest kilka nazwisk takich tutaj, tych współczesnych. I tutaj nie mam większego problemu z zapamiętaniem z bardzo prostej przyczyny, bo ci ludzie przewijają się w moim życiu. Mniej lub bardziej jest z nimi jakiś taki kontakt. Natomiast, no, ale tak jak mówię, do Pawlikowskiej Jasnorzewskiej lubię wracać, do Szymborskiej. No jest troszeczkę tych autorów, ale jakoś tak konkretnego tomiku to trudno mi w tej chwili przywołać w pamięci.
1: Pani już wspomniała, że możemy oczekiwać dwóch kolejnych tomików. Tak. Czy możemy zdradzić, czy to będzie w tym roku?
0: Jeden na pewno. Jeden będzie na pewno, dlatego że już też słowo wstępne do tych moich, do tego tomiku napisała też wybitna poetka Kasia Dominik. Ponieważ no, każdy, że tak powiem, tomik z tych autorskich jest ubogacony, o tak to powiem, jest ubogacony słowem wstępnym człowieka, który ma też kontakt ze słowem pisanym, ma kontakt z literaturą, kontakt z poezją. I tak, jeżeli mogę przywołać tutaj, pierwszy mój tomik, który się ukazał, miał być drugi, ale jest pierwszy, to jest tomik

0: Pokorna, 2019 rok, i tutaj słowo wstępne napisał ojciec Simone Franciszkanin, który ma też bardzo głęboką, wielką duchowość, i jest to tomik bardzo mocno poruszający właśnie nasz egzystencjalizm. I napisał słowo wstępne człowiek, który właśnie też kocha poezję, jest jej oddany, wierny. Drugi tomik, który ukazał się, to jest tomik Wyszłam z mroku. I tutaj słowo wstępne właśnie napisała moja ukochana polonistka, pani Jagoda Puzicka. Więc też kobieta, która z poezją jest związana, poezja dla niej jest bardzo ważna. To od niej między innymi otrzymałam tomik Wisławy Szymborskiej, o którym dzisiaj już wspomniałam. Kolejny tomik tutaj, który się ukazał, to Cztery wschody słońca. I tutaj słowo wstępne napisała wprawdzie nie poetka, ale znana też bardzo dobrze pisarka Monika Sawicka-Kacprzak. Jest to pisarka rodem z Łodzi. Jej książki bardzo ciekawe są, także przy okazji serdecznie też polecam. Dobrze się Monikę czyta. Kolejny tomik, Quo Vadis Homine, czyli Dokąd zmierzasz człowieku, napisała też już wspomniana dzisiaj przeze mnie moja zaprzyjaźniona Ela Frankowska, dla której słowo pisane, dla której poezja jest też czymś wyjątkowym. No i ten najnowszy tomik napisała również poetka, która przez jakiś czas była związana z Włocławkiem także. Poznałyśmy się dzięki właśnie Kujawskiemu Stowarzyszeniu Literatów. Pani Grażyna Barrow, która w tej chwili we Włocławku nie mieszka, ale też pisze piękną poezję i można ją czytać albo w tomikach, albo też na portalach społecznościowych. I tutaj chciałam powiedzieć, Grażynko, bardzo Ci dziękuję za to cudne słowo wstępne. Tak samo jak dziękuję wszystkim innym wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że te tomiki również powstały, i ich słowo wstępne, które tu jest zawarte, to też są, dla mnie jest to informacja zwrotna, mówiąca o tym, że tak znamienitym ludziom, których tutaj wspomniałam, po prostu również się spodobało i podoba to, co ja robię. Więc to także mnie umocowuje w tym, żeby dalej pisać.
1: No i tym wspaniałym akcentem dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich, i zachęcamy Państwa do zapoznania się z twórczością Pani Beaty.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Pani za zaproszenie. Było mi bardzo serdecznie i miło gościć w Państwa domach i u Pani.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujemnia.

Dnia, więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
2: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
1: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
0: A teraz

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej.

0: opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
1: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
2: Okej, dzięki.
1: Dziękuję.
2: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
3: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
4: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
5: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
4: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
0: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
6: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego

0: chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
2: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
3: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
4: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
5: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
6: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście panie komendancie tego pięknego wozu.
7: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam.

0: za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
1: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
2: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
3: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
2: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Włocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
4: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
2: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
5: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest

0: To transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty i sam transport. Te logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
1: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że Economic współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
0: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Wrocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć tak naprawdę od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
2: Na sam Economic zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
1: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych? Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykacie się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
2: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć. Na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696.

0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich na uroczystości 30-lecia powstania warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął prezydent miasta Włocławek pan Krzysztof Kukucki oraz telewizja i radio Kujawy. Szanowni Państwo, nasze uroczyste obchody 30-lecia rozpoczniemy od części oficjalnej, a w niej nastąpi powitanie gości oraz przemówienia. Następnie poprosimy o składanie gratulacji. Kolejnym punktem będzie historia powstania warsztatu terapii zajęciowej do chwili obecnej. Po filmie nastąpi część artystyczna w wykonaniu naszych podopiecznych. Po części oficjalnej i artystycznej zapraszamy na słodki poczęstunek. Jak już Państwo zauważyli, wchodząc do sali, w foyer wystawione są prace wykonane w naszej placówce w ramach zajęć terapeutycznych. Zapraszamy do oglądania i podziwiania naszych wyrobów. Proszę Państwa, 30 lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, pani Krystyny Afeltowicz, został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Placówka świętuje 30 lat nieprzerwanej działalności, w której osoby z niepełnosprawnościami rozwijają talenty, budują więzi i angażują się w społeczność. Podziękowania należą się kadrze, uczestnikom, rodzicom i opiekunom oraz władzom samorządowym, a jubileusz ten jest zarówno momentem podsumowania długoletniej działalności tejże placówki, jak i jej nowego początku z nadzieją na kolejne lata sukcesów i inspiracji. Warsztat w początkowych latach działalności miał 6 pracowni tematycznych. Obecnie liczy ich 7. Ponadto od samego początku istnienia warsztat zapewniał kompleksowe wsparcie, w tym również niezbędną rehabilitację, stanowiącą fundament procesu usprawniania i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Niech te 30 lat będzie dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy, pełnej pasji, otwartości, wiary w moc wspólnego działania. Razem tworzymy przyszłość bez barier. Wierzymy, że dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu oraz przy Państwa wsparciu będziemy działać dalej.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele, uczestnicy oraz pracownicy warsztatów, spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności warsztatu terapii zajęciowej. To szczególny dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery. Szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników warsztatu. To wy każdego dnia pokazujecie, jak wielka siła tkwi w wytrwałości, odwadze i radości z małych sukcesów. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Niech ten jubileusz będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale również do spojrzenia w przyszłość.

0: z nadzieją, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe możliwości oraz nieustającą życzliwość ludzi, którzy wspierają tę ważną misję. Dziękuję bardzo.
1: Drodzy uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, bardzo szanowni rodzice i opiekunowie i wszyscy uczestnicy tego pięknego, jak myślę, jubileuszowego spotkania. Szanowni Państwo, czyny ludzi dają blask krajowi, z którego pochodzą. Czyny ludzi oświetlają każde dzieło. Tak też było wiosną 1995 roku, kiedy do włocławskiego kuratora oświaty zgłosiła się dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku z prośbą i propozycją, aby kurator oświaty został prezesem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wówczas w województwie włocławskim. Zapytałem wtedy panią dyrektor, dlaczego akurat kurator? Pani kurator, siedząca obok mnie wicekurator, powiedziała: panie kuratorze, bo jest taka we Włocławku tradycja, że kurator jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nie można było oczywiście odmówić, ponieważ gdzieś w powiatowym miasteczku od 1968 roku parałem się współpracą i pracą na rzecz tej pięknej organizacji, która w symbolu ma złożoną, położoną dłoń dziecka na dłoni dorosłego człowieka. I tak się stało. To właśnie wtedy przyszła do mnie pani Krystyna Feltowicz, która tak widocznie chciał Stwórca, nie doczekała swojego pięknego jubileuszu. O niej przede wszystkim chcę powiedzieć i chciałem te słowa wyartykułować. Zabrakło ciebie, pani dyrektor, zabrakło ciebie, droga Krysiu. To przecież ty byłaś animatorką, organizatorką, opiekunką i można powiedzieć matką warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
2: Ja bym chciał przede wszystkim pogratulować warsztatom terapii zajęciowej za ten wspaniały okres 30 lat działalności. Działalności, która przede wszystkim wspiera rozwój, integrację naszej rehabilitacji społecznej, ale także pozwala przełamywać bariery. Bariery nie tylko podopiecznym, ale także opiekunom, ale także zwykłym ludziom, budując w nich empatię i emocje pozytywne, które mogą wspierać działalność waszego zakładu terapii zajęciowej. Drodzy Państwo, ja dziękuję za to stworzenie tego wspaniałego miejsca, za stworzenie miejsca niezwykłego, wyjątkowego, ale też miejsca stworzonego przez ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy są wsparciem codziennym i dla swoich podopiecznych, i dla opiekunów. Bez nich na pewno życie byłoby trudniejsze. Ja życzę oczywiście wam następnych ładnych kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat takiej działalności. Działalności, która będzie tak wspaniała i tak empatyczna. Ale też chciałbym wam życzyć tego, abyście doświadczyli sami tej empatii, którą okazujecie innym. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
3: Kiedy pojawia się w domu choroba, to wtedy tracimy siły. Kiedy pojawia się w domu, wśród bliskich niepełnosprawność, wtedy często upadamy. Nie mamy siły iść do przodu, nie mamy siły, żeby walczyć. Tak naprawdę rozpada się całe nasze życie, które

0: dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło. Dziękuję.
1: Do warsztatu przy ulicy Wiejskiej uczęszcza moja córka Marcelina. Mogę śmiało powiedzieć to samo, co tata Tomka. Również jesteśmy szczęśliwi, że Marcelina uczęszcza do tej placówki, gdzie poznała nowych przyjaciół, gdzie rozwija swoje zainteresowania, ciągle czegoś nowego się uczy, co najważniejsze dla nas, jest wśród swoich, i po prostu czuję się potrzebna. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników i ich rodzin za to, że ta placówka powstała. Dziękujemy władzom miasta, że widzą potrzebę istnienia takiej placówki i wspierają jej działalność. Mamy nadzieję, że takie placówki, takie warsztaty będą istniały nie tylko dla naszych potrzebujących dzieci, ale również dla nowych pokoleń. Jak mówi Jerzy Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję.
2: Wspólnie z panem posłem Krystianem Łuczakiem pozwolimy sobie w tej części zabrać głos i złożyć gratulacje, dlatego że też inne rozliczne obowiązki dalej nas wzywają, a chyba to doskonały moment, żeby powiedzieć dziękuję, ale zanim o dziękuję, pozwólcie państwo, że krótko podzielę się moją refleksją. Dlatego, że tworząc takie miejsce zawsze myślimy o podstawowych potrzebach człowieka. Oprócz tych fizjologicznych, które są absolutnie podstawowe, myślę, że dla każdego z nas tą podstawową potrzebą jest potrzeba przynależności. Potrzeba wspólnoty, zrozumienia i wsparcia. I z całą pewnością dla wszystkich uczestników tego miejsca, tym właśnie jest warsztat terapii zajęciowej we Włocławku od pięknych 30 lat. Miejsce dobra, wzajemnego zrozumienia, empatii i miejsce tego, że każdy czuje się tam potrzebny i ważny. To jest absolutny priorytet dla prawidłowego funkcjonowania. Ale to także miejsce rehabilitacji, to także miejsce przywracania sprawności, bo takie miejsce jest niezbędne w każdej wspólnocie lokalnej i dziękuję za to wszystko, co zrobiliście państwo wszyscy, żeby to miejsce mogło się rozwijać. Pozwólcie państwo, że podziękuję wszystkim, zarówno i terapeutom, pracownikom, ale przede wszystkim rodzicom i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bo bez was nie byłoby tego wspaniałego miejsca, nie byłoby tej atmosfery, która sprawia, że dzisiaj możemy świętować 30-lecie. Gratuluję pięknemu jubileuszu. To naprawdę 30 lat to doskonała okazja tego, żeby podsumować to, co się udało, to, co przed nami i jakie cele jeszcze sobie stawiamy. Mając świadomość tego, że jeszcze dużo gości było wymienionych i że jeszcze za chwileczkę gratulacje, a przecież najważniejsza część to państwa część artystyczna, nie przedłużając, gratuluję i życzę kolejnych lat wzajemnego dobra i wzajemnej empatii, którą państwo dajecie nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu. Gratuluję.
3: Szanowni państwo, moi drodzy, słowa rodziców oddały to, co jest najważniejsze, bo to przecież rodzice, ich pociechy, ich największe skarby uczestniczą w warsztatach. I to oni wiedzą, co tak naprawdę te warsztaty tym ich skarbom są w stanie zaoferować, co dają, w jaki sposób ich budują. Moi drodzy, każdy jubileusz, może u mnie już z racji wieku, ale przypomina mi o tym upływającym czasie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest uważność na drugiego człowieka. Jeśli przestajemy być dla drugiej osoby kimś ważnym, kimś, kto pomaga, kto wspiera, to jest nie tylko w tych chwilach dobrych, ale też i w tych złych. To chyba to jest to, co powinno nam przyświecać cały czas. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to słowo przyjaciel ma ogromną wartość. Jeśli jest przyjacielem dziecka, ma wartość nieocenioną. Jeśli jest w stanie zrozumieć, być zawsze na czas i jak to ktoś pięknie napisał, usłyszeć ciszę, bo kiedy dziecko przestaje się śmiać, kiedy przestaje mówić, to oznacza, że coś się dzieje. Dziecko krzywdzone wcale nie musi krzyczeć. Ono może się w sobie zamknąć. Dlatego wy, którzy jesteście tutaj, przyjaciele dzieci, przyjaciele młodzieży, przyjaciele drugiego człowieka, jesteście tak ważni. Usłyszeć dziecko. W mojej ocenie, kiedy dziecko

0: tylko zaczyna myśleć, że nikogo wokół nie ma, już wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Jeśli dziecko czuje, że nie ma wokół siebie osoby, która go wysłucha, która pomoże, to już wówczas zaczyna się tragedia dziecka. Przestaje w siebie wierzyć, przestaje siebie budować. I ta ogromna rola jest tutaj, po naszej wszystkich stronie. Dlatego to, w jaki sposób pomagacie, to, w jaki sposób robicie coś dobrego dla osób z niepełnosprawnościami, które przecież każdego dnia walczą o swoją godność. Tam na scenie siedzi młodzieniec, który ma na bluzie superhero napisane i myślę, że to jest to, co powinno nosić każde dziecko na bluzie, każde wierzące w siebie. Budujmy dzieciaki, budujmy młodzież, pomagajmy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i pokażmy przede wszystkim, że w tym świecie, gdzie są plusy i minusy, ten świat można zdobyć i ten świat może należeć do każdego z naszych dzieciaków, pociech, naszych skarbów.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy w to wiosenne przedpołudnie. Słuchacie radia WTZ-FM. Przed mikrofonem Łukasz. Dzień dobry. Na dobry początek naszego programu gorąca piosenka, która idealnie pasuje do dzisiejszej aury za oknem. Anna Jantar w swoim wielkim przeboju Tyle słońca w całym mieście.

Tak jak w piosence, którą chwilę temu usłyszeliśmy, w całym Włocławku ciepło i słonecznie. To idealny czas na relaks przy waszym ulubionym radiu WTZ FM. Słońce postanowiło wziąć nadgodziny. Będzie tak jasno, że okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie założyć nawet w piwnicy. Chmury wzięły bezpłatny urlop i odpłynęły w stronę Płocka. Słupki rtęci oszaleją, prognozowana temperatura to 25 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu

0: Można opalić się jak kurczak z rożna. Pamiętajcie, jeśli czujecie zapach grilla, to nie sąsiedzi, to wy. Delikatny wiatr w stylu ciepła suszarki do włosów pomoże w szybkim schnięciu prania i pragnienia. Pijcie wodę, zanim zamienicie się w rodzynki.
1: WTZFM. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w browarze B we Włocławku zaplanowano występy artystyczne. W kulturalnym sercu miasta wszyscy występujący na scenie mają supermoce, o czym przekonacie się za chwilę.
2: Mam supermoce, mam supermoce, mam supermoce, mam supermoce.

0: siłowni Packer. Mężczyzna, który ćwiczył przed sportowymi zawodami, przez pomyłkę zamiast odżywki białkowej wsypał do shakera mąkę tortową. Po treningu zamiast mięśni urosły mu pyszne biszkopty. Lekarze są bezradni. Zalecają posypanie wyrośniętych biszkoptów cukrem pudrem.
1: Słuchasz wiadomości WTZ FM.
0: Incydent w przedszkolu. 5-letni Brian został zatrzymany przez panią przedszkolankę za handel nielegalnymi substancjami. W jego szafce znaleziono 3 paczki gum rozpuszczalnych i 2 tatuaże z chipsów. Brian odmówił składania zeznań bez obecności swojego misia.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: W miejscowości Krzywe Kolano w województwie kujawsko-pomorskim z gospodarstwa uciekła krowa. Z biegiem okoliczności dotarła do pobliskiego baru mlecznego.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowa sensacja. Amerykańscy badacze odkryli, że skarpetki nie giną w pralce, lecz przechodzą do innego wymiaru, gdzie służą jako poszewki na poduszki dla krasnoludków.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: Nasz król rock'n'rolla Elvis również nie zginął, żyje dalej w sercach fanów i w muzyce, którą po sobie pozostawił. Już teraz dla Was Jailhouse Rock.

Rock'n'roll narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku jako połączenie bluesa, country i swingu, stając się symbolem młodzieżowego buntu, wolności i tańca. W radiu WTZ-FM zmieniamy muzyczne klimaty. Przed nami słynna Macarena, hit z lat 90. W 1996 roku przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Dzięki temu Macarena tańczy dziś cały świat, również Włocławek. Tym tanecznym akcentem żegna się z Wami Łukasz. Do usłyszenia wkrótce w radiu WTZ-FM.

dzisiejsza uroczystość dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Nie będę ukrywała, że dla mnie szczególnie niektóre osoby tylko o tym wiedzą, ale nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, ale 30 lat temu ja byłam przy powstawaniu warsztatów. Pracowałam pierw jako pracownik socjalny, później kilka lat jako instruktor terapii, teraz jestem kierownikiem. Od powstania przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się, żeby ten warsztat funkcjonował jak najlepiej. Ale zawsze było, jest i będzie naszym takim głównym celem, żeby uczestnicy w tym warsztacie czuli się jak najlepiej, jak najchętniej do niego przychodzili, czuli się potrzebni, bezpieczni i akceptowani nie tylko w tej społeczności warsztatowej, ale w tej społeczności takiej lokalnej potrafili się odnaleźć. To są, mimo swoich niepełnosprawności, to są wspaniali, kochani ludzie. Dziękuję im za to, że nas, pracowników, obdarzyli bezgranicznym zaufaniem. I proszę Państwa, od nich też nieraz możemy się pewnych rzeczy fajnych nauczyć. Chciałabym również podziękować rodzicom naszym podopiecznym, ich opiekunom bliskich za to, że zawsze z nami są. Możemy na nich liczyć. Dziękuję również władzom miasta, jednostkom samorządowym, organizacjom, naszym przyjaciołom, że nigdy nas nie zostawią w potrzebie i zawsze służą dobrą radą. Również chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować całej obecnej kadrze warsztatu za, bo to niekiedy jest też ciężka praca, za ich cierpliwość, gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzin, empatię. Mogłabym tu wyliczać bardzo, bardzo długo za to, że są z nami. Bardzo im bardzo serdecznie dziękuję. I ja nie myślę, ale jestem o tym przekonana, że nie ma takich barier, które byśmy wspólnie nie pokonali. I razem jeszcze na pewno spędzimy niejedno dziesięciolecie. Chciałabym również podziękować panu zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za tak piękne odznaczenie. Dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
2: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
1: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
0: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem biura podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o niej rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją

0: małą ojczyznę.
1: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
2: Okej, dzięki.
1: Dziękuję.
2: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
3: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
4: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są, wiadomo, smutniejsze, a niektóre no weselsze.
5: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
4: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami między sobą, prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
0: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
6: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi.

0: Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
2: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
3: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
4: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły, i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko noszenie munduru, to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
5: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
6: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście panie komendancie tego pięknego wozu.
7: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie.

0: poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
1: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
2: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
3: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
2: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Włocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
4: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
2: Gości oprowadzali po zespole szkół ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
5: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu to jest, są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym.

0: związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty i sam transport. Ale logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
1: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że Economic współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
0: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
2: Na sam Economic zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczni, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
1: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych? Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykacie się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
2: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoje.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że
6: pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka oraz autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. Ten tytuł jest bardzo intrygujący. Co się za nim kryje?
1: Tak, to jest właśnie ten tomik, Świat zawirował we mnie. Kryje się za tym po prostu nasze codzienne życie, a szczególnie wszystko to, co nas po drodze spotyka. W każdym z nas coś wiruje. Wirują emocje, wirują doświadczenia, wirują różne stany fizjologiczne, wszystko. Ludzie, którzy się przewijają przez nasze życie, także wirują, bo raz się pojawiają, innym razem gdzieś troszeczkę za woalem zanikają. Niektórzy po prostu odchodzą. I wiersze tutaj zgromadzone powstawały przez kilka lat. To nie są wiersze, które były stricte dedykowane pod tym tytułem. To znaczy pojawił się tytuł i do tego pisałam wiersze. Nie. Wcześniejsze moje tomiki też były w podobny sposób, powstawały w podobny sposób, tak powiem. To znaczy piszę w różnym momencie, na różne tematy, a potem zastanawiam się, jak poukładać pewne wiersze tematycznie, żeby tworzyły całość. No i właśnie z pewnych wierszy, które zostały w mojej szufladzie, na moich kartkach, poukładałam te z kilku lat moich obserwacji, z kilku lat moich emocji, bo wiersze powstają w oparciu o różne, nie tylko moje doświadczenia i moje obserwacje, ale także w oparciu o doświadczenia świata, o obserwacje świata, ludzkich zachowań. No i właśnie analizując te wiersze, wpadłam na pomysł, że jest w nich dużo zawirowań. I stąd właśnie taki tytuł. Świat zawirował we mnie. We mnie, ale myślę, że w każdym czytelniku, który po te wiersze sięgnie.
0: A jakie tematy są poruszane w tym tomiku?
1: W tym tomiku poruszane są tematy bardzo filozoficzne, ale także tematy bardzo takie lekkie, bym powiedziała. O treści, tematyce troszeczkę żartobliwej. Jest też kilka wierszy tak zwanej zabawy słowem, bo czasami lubię też pobawić się słowem. Jakieś słowo mi zacznie dźwięczeć. No i wtedy do niego układają się wersy. Więc jest tutaj duża dosyć różnorodność. Bo na przykład mamy tutaj wiersze z takich właśnie radośniejszych, na przykład na 50. Jest to wiersz, który napisałam w bardzo ciekawych okolicznościach, bo jechałam na, dosłownie jechałam na urodziny, 50. urodziny mojej takiej bardzo serdecznej koleżanki, przyjaciółki. I

Oczywiście jakiś upominek miałam, ale pomyślałam sobie, że właśnie jakiś wiersz napiszę. I przyszły same słowa do głowy. Weszłam na imprezę, na tę wielką uroczystość. Odczytałam. Ona była zachwycona. No i tak zostało.

0: Chciałam bardziej poważne, jak na przykład wiersz pod tytułem Szukam ciszy, w którym zawarte są właśnie takie mój wewnętrzny odbiór, polegający na tym, że życie nieustannie przemija, nieustannie kręci się, wiruje. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Pytanie tylko, w którym momencie, gdzie możemy się znaleźć i jaki ślad zostawić po sobie. Mówię o tym, że właśnie w tej takiej ogromnej bieganinie współczesnego świata bardzo często nie potrafimy się zatrzymać chociaż na chwilę, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co ja tutaj tak naprawdę robię. Po co ja tutaj jestem? Więc, tak jak już wspomniałam wcześniej, tematyka jest bardzo różna. Jest też wiersz, oczywiście, z tytułem Świat zawirował we mnie. Cały tomik dedykowałam na samym początku wierszami dwóm mężczyznom. Jeden już niestety świętej pamięci. Drugi mały mężczyzna to mój wnuk, a ponieważ obaj, jeden i drugi, to samo imię, Ignacy, mają bardzo dużo wspólnych cech, w związku z tym właśnie pomyślałam sobie, że ten tomik dedykuję Ignacemu, który bardzo odznaczył się w moim życiu kiedyś, no i Ignacemu, który teraz. Jest bardzo mocno osadzony w mojej rzeczywistości.
1: Pani ma na koncie już 5 tomików. Jak pani na przestrzeni lat zmieniła się jako poetka?
0: Tak, to jest 5. tomik. Na przestrzeni lat jako poetka myślę, że zmieniłam się diametralnie. Te tomiki powstawały, moje autorskie, od 2019 roku. W 2019 roku pojawił się pierwszy mój tomik autorski. Wcześniejsze wiersze publikowałam w almanachach Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów, w różnych czasopismach. Właśnie. Dlaczego o tym tutaj wspomniałam, o tych różnych etapach? Dlatego, że właśnie będę chciała powiedzieć, jak to wszystko się zmieniało. Na początku, kiedy zaczynałam pisać, to była szkoła podstawowa, 8. klasa szkoły podstawowej. Zaszczepiła we mnie miłość do poezji. Moja ówczesna polonistka, cudowna kobieta. Znana też wrocławianka, bo uczyła potem przez wiele, wiele lat w Liceum Ziemi Kujawskiej. Pozwolę sobie przywołać tutaj tę panią, to pani Jadwiga Puzicka, z którą do dzisiaj, może niektórych to zadziwi, ale tak, do dzisiaj utrzymujemy przyjacielskie relacje. A ja też już troszeczkę wiosen mam za sobą, więc jeżeli gdzieś tam pojawi się ta więź, nawet właśnie między uczniem a nauczycielem, ona może przetrwać. No i właśnie te pierwsze wiersze były takie młodzieżowe, bardzo takie, bym powiedziała, proste, mówiące, no przykładowo, nie wiem, o stokrotce, o czyichś pięknych oczach, które zobaczyłam, bo pamiętam, że właśnie taki wiersz gdzieś tam się przejawił, o jakichś błękitnych oczach. Te wiersze gdzieś zaginęły, zagubiły się, już nie istnieją, tylko jakieś fragmentaryczne wersy brzmią gdzieś tam w głębi mej duszy, czy jak to się mówi kolokwialnie, z tyłu głowy. Natomiast, no właśnie, to były takie bardzo proste wiersze. Potem była szkoła średnia, też od czasu do czasu coś napisałam. Następnie bardzo długa przerwa i powróciłam do pisania w 2000. 2010 roku. Wtedy zaczęły powstawać moje pierwsze wiersze, ale do szuflady. One też jeszcze były takie bardzo mocno emocjonalne, tylko i wyłącznie związane ze mną, z moimi odczuciami,

0: z moim przeżywaniem rzeczywistości, w jakiej się znajdowałam. I to były takie bardzo, bardzo moje wiersze. Gdzieś po drodze pojawiły się zapytania, czy mogę coś napisać, na przykład na jakąś okoliczność. A więc bywały gdzieś po drodze też takie proste, tak zwane rymy częstochowskie, bo wymagała tego sytuacja, więc coś takiego też w moim dorobku było. No i kiedy w 2014 roku pojawił się na mej drodze też znany włocławski poeta, pan Jerzy Górski, którego znałam właściwie od dziecka, ponieważ chodziłam do szkoły, w której on uczył. No i po latach spotkaliśmy się. Była rozmowa. Ja byłam wówczas też z koleżanką, która, znając Jurka wcześniej, pochwaliła się po prostu, że ja coś piszę i mam przy sobie jakiś wiersz. I to był też jeszcze wiersz taki bardzo, bardzo osobisty, taki mój, ze środka, którym niekoniecznie chciałam się dzielić z innymi. No ale pokazałam ten wiersz. Przeczytał i mówi: słuchaj, ty musisz do nas przyjść, do KSL-u. Ja tak troszkę jeszcze nieśmiało, ale poszłam. Przyjęta zostałam. Była to niesamowita przygoda, wspaniałe doświadczenie, ale wtedy właśnie stwierdziłam, że skoro są ludzie, którzy chcą czytać to, co ja piszę, to te moje wiersze troszeczkę zmieniły charakter. Wtedy zaczęłam właśnie pisać o tym, co zauważyłam, zaobserwowałam. Zaczęłam poruszać tematy bardziej filozoficzne, związane z człowiekiem, z jego egzystencją. Zaczęłam pisać bardziej też wnikliwie, obserwując świat przyrody, i powstawały wiersze związane właśnie z tą przyrodą. Ja jestem osobą, jestem człowiekiem bardzo wierzącym w Boga i pojawiły się wiersze właśnie takie właśnie z tej dziedziny również, czyli wiersze o duchowości, o znajdywaniu swojej ścieżki duchowej, o tym, że gdzieś tutaj właśnie w przestrzeni, w każdym z nas drzemie boska iskra. Czyli myślę, że powoli, dzięki ludziom, którzy stanęli na mojej drodze, ta moja poezja troszeczkę zaczęła się rozwijać.
1: A czy miała Pani taką sytuację, że wiersz przyszedł nagle i musiała Pani od razu zapisać pomysł?
0: Tak, zdarzały się takie sytuacje dosyć często, dlatego w mojej torbie zawsze jest kilka długopisów i jest jakiś notesik, bo bywa, że wiersz od razu w całości niemal powstaje i wtedy zapisuję, a bywa też tak, że jakaś myśl się pojawi. Zapisuję tę myśl i po czasie wracam do niej. I na bazie tej myśli powstaje cała reszta, cała obudowa wiersza.
1: No właśnie żyjemy w takich czasach, że żyjemy w ciągłym biegu, w chaosie. Czy poezja może być formą zatrzymania się?
0: Może być. Zdecydowanie tak. Może być formą zatrzymania, może być formą właśnie refleksji. I obserwując właśnie zachowania ludzi, obserwując świat, żyjąc w tym świecie, bo przez wiele lat bardzo, bardzo aktywnie żyłam wśród ludzi, ponieważ jestem też pedagogiem, nauczycielem. Od czwarty rok już nie pracuję w szkole, ale mam kontakt i miałam kontakt duży właśnie z ludźmi mniejszymi, większymi, młodszymi, starszymi. No to właśnie ten pęd, który spowodował, że my wszyscy gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, to w poezji możemy na chwileczkę złapać oddech. I obserwując też tę rzeczywistość, pomyślałam sobie, że nie będę szukała do przekazania swoich myśli jakichś bardzo wysublimowanych,

0: stwierdzeń, jakiegoś bardzo wyszukanego słownictwa. W moim przekonaniu staram się i uważam, że piszę bardziej językiem prostym, ale właśnie dlatego jest to świadome, celowe, zamierzone z mojej strony, żeby wiersze, które powstają, mogły trafić do. Nie lubię takiego określenia, ale akurat tutaj to mi się ciśnie na usta, do przeciętnego człowieka, czyli do każdego z nas. Do każdego, tak? Nie tylko do tego, który żyje literaturą, nie tylko do tego, który gdzieś ma większą wrażliwość na rzeczywistość, która go otacza, ale do każdego. I myślę, że może mi się to udaje.
1: A czym dla Pani jest poezja?
0: Dla mnie poezja ma wielorakie znaczenie. Po pierwsze, jest to wyrażenie, podzielenie się sobą z drugim człowiekiem. I do tego musiałam dojrzeć. Bo wcześniej poezja była dla mnie odskocznią, czyli ta, którą czytałam, bardzo lubiłam się w niej zatopić, bardzo lubiłam analizować. Ona mnie uwrażliwiała niebywale. Natomiast to, co ja pisałam, to było tylko moje, dla mnie to było wyrażenie mnie, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, do szuflady. Z czasem to moje postrzeganie poezji ewoluowało i dzisiaj jest to wielorakie znaczenie, to co powiedziałam, bo jest to czasami zabawa słowem, czasami właśnie jest to odskocznia od rzeczywistości, czasami jest to uwrażliwienie, czasami jest to złapanie chwili, uchwycenie jej, czasami jest to zinterpretowanie na przykład słowami innego rodzaju sztuki. Przykładowo napisanie jakiegoś wiersza do obrazu czyjegoś, który mnie zachwycił na przykład. Więc jest to już na bardzo, bardzo różnej płaszczyźnie odbiór tej poezji i analiza.
1: A czy ma może Pani jeszcze jakieś tematy, których jeszcze Pani nie poruszyła, a chciałaby?
0: Oj, powiem Pani szczerze, że zapewne gdzieś coś drzemie w środku. Ale przyznam się również szczerze i uczciwie, nie zagłębiałam się akurat w tę tematykę, nie zastanawiałam się nad tym, ponieważ w moim wydaniu jest to wciąż jeszcze bardzo spontaniczne. Wynika to też z tego, że dość szybko żyję, robię różne rzeczy i po prostu rzeczywiście ta poezja, ona wstrzeliwuje się w mój wolny czas, w mój relaks. A bardzo, bardzo, bardzo lubię i najczęściej, najchętniej tworzę właśnie na łonie przyrody, kiedy mogę tę odrobinę relaksu mieć tylko dla siebie i poczuć się bardzo wyluzowana. A to mi daje tylko właśnie poczucie tej bliskości z naturą.
1: Ostatnio również odbyło się Pani spotkanie autorskie w
0: Tak.
1: Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Jak taki bezpośredni kontakt z ludźmi wpływa na Pani twórczość?
0: Jest to niesamowite przeżycie, uświadamiające mi bardzo to uświadamia, że to, co robię, jest potrzebne dla ludzi, że ludzie chcą czytać, że jest im dobrze z tym, co ja robię, a więc umocowuje mnie to w przekonaniu, że moje wiersze mogą komuś dać uśmiech na twarzy, mogą skłonić do jakiejś refleksji lub po prostu wzbudzić jakieś emocje. I to jest piękne. To jest piękne. Miałam bardzo dużo informacji zwrotnych od gości, którzy przybyli na spotkanie. Byli i moi znajomi, i nieznajomi, więc różni ludzie przyszli. Były niespodzianki w postaci takich ludzi, którzy gdzieś przejawiali się w moim życiu, na przykład od dzieciństwa. Ale jeśli chodzi o poezję, nie mieliśmy jakby.

0: ze sobą większych tutaj relacji i kontaktów. I nagle pojawili się. Pojawili się na spotkaniu autorskim. Padły bardzo serdeczne słowa z ich strony pod moim adresem. I to była dla mnie duża nobilitacja. To była dla mnie duża nobilitacja i taka wewnętrzna radość, że... Bo widziałam autentyczną radość też z ich strony. Że rzeczywiście to, co robię, czyli ten kolejny tomik, to jest to. Mało tego, były pytania, czy będą następne. Więc tutaj troszeczkę też uspokoiłam niektórych odbiorców, uczestników tego spotkania autorskiego, że tak, że już są przygotowywane kolejne dwa tomiki plus tomik dla dzieci, więc myślę, że sukcesywnie z czasem gdzieś tam będą się ukazywały.
1: A czy ma Pani swoich ulubionych poetów?
0: Moich ulubionych poetów? Tak. Takich może nie tyle bardzo ulubionych, co takich, do których wracać lubię co jakiś czas. Jestem, jak większość mówiła, niepoprawną romantyczką. Większość mówiła wśród moich znajomych na przestrzeni, że tak powiem, lat mego życia. Zawsze bardzo była mi bliska literatura pozytywizmu i romantyzmu. Jest to jeszcze czasy szkoły średniej. Natomiast lubię wracać do tych twórców. Ze współczesnych poetów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem zakochana, ale bardzo bliska mi jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Też pewnie wynika to z tego, że w zamierzchłych czasach, mogę powiedzieć, kiedy przydarzało mi się wziąć udział w jakimś konkursie recytatorskim, to były to wiersze najczęściej właśnie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bardzo lubię też Herberta i tutaj też do niego czasami wracam. Bardzo lubię poezję księdza Twardowskiego. Jest mi też niesamowicie bliska właśnie od strony tej duchowej. Więc jest kilka postaci, do których chętnie wracam. Natomiast czy jest ktoś taki bardzo ulubiony? Nie zastanawiałam się nad tym, dlatego że po prostu lubię poezję jako taką, całościowo. Bardzo lubię. Nie mam autorów, których mogłabym powiedzieć, że nie przeczytam, nie chcę, nie lubię. Nie mam.
1: A czy ma tak, w takim razie Pani swój ulubiony wiersz albo swój ulubiony tomik?
0: Mój ulubiony wiersz, jeden z ulubionych wierszy, to tutaj będzie akurat wiersz Dwa wiatry. Jeden wiatr. Oj, w tej chwili emocje, stres, zapomniałam, ale często przywołuję. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałam, rzeczywiście poezja romantyczna i chyba, jeżeli nie jedyną, to może jedną z bardzo nielicznych, myślę, że jedną z bardzo nielicznych osób jestem, która może powiedzieć, że w szkole średniej zaliczyła, mówiąc kolokwialnie, całą literaturę poetycką. Bo kiedy jest się młodym człowiekiem i komuś coś narzucają, że masz przeczytać, masz to zrobić, to tak nie do końca jest to chętne. Natomiast jeśli chodzi o poezję, to z prozą było różnie, ale jeśli chodzi o poezję, to przeczytałam wszystko i naprawdę lubię wracać do tamtych wierszy. Mam duży problem i tu też się przyznam, nawet publicznie, to jest mój taki problem od najmłodszych lat, od dziecka, że jakoś trudno mi zapamiętać tytuły i nazwiska. Spośród moich uczniów też z nazwiskami mam problem, natomiast jak widzę człowieka, nawet po wielu latach, imię bez problemu przywołuję z pamięci.

0: Ale jest jeden taki tomik Wisławy Szymborskiej. Nawet dzisiaj też, kiedy przygotowywałam tutaj tomiki, to wyjęłam go. I tak właśnie ten jeden wiersz sobie przeczytałam tak dla siebie. Lubię też czytać poetów naszych regionalnych. Bardzo lubię. Lubię czytać wiersze ludzi piszących na różnych portalach społecznościowych, bo jest tych literackich portali też troszeczkę. I też są tam naprawdę wiersze bardzo wartościowe, z których można czerpać czy jakąś mądrość, czy inspirację do dalszej pracy. Widać też, jak rozwijają się niektórzy autorzy. Bardzo lubię czytać też naszą tutaj lokalną, wprawdzie nie z Włocławka, ale z okolic Włocławka, poetkę Marysię Glonek. Bardzo lubię czytać wiersze, też niedawno miała swój wieczorek autorski. Marzenka Gajewska, więc też jest mi bardzo bliska. Bardzo lubię czytać też wiersze Agaty Jasińskiej z WZD, Justyny Wojdyło, więc jest kilka nazwisk takich tutaj, tych współczesnych. I tutaj nie mam większego problemu z zapamiętaniem z bardzo prostej przyczyny, bo ci ludzie przewijają się w moim życiu. Mniej lub bardziej jest z nimi jakiś taki kontakt. Natomiast, no, ale tak jak mówię, do Pawlikowskiej Jasnorzeskiej lubię wracać, do Szymborskiej. No jest troszeczkę tych autorów, ale jakoś tak konkretnego tomiku to trudno mi w tej chwili przywołać w pamięci.
1: Pani już wspomniała, że możemy oczekiwać dwóch kolejnych
0: tak.
1: tomików. Czy możemy zdradzić, czy to będzie w tym roku?
0: Jeden na pewno. Jeden będzie na pewno, dlatego że już też słowo wstępne do tych moich, do tego tomiku napisała też wybitna poetka Kasia Dominik. Ponieważ, no, każdy, że tak powiem, tomik z tych autorskich jest ubogacony, o tak to powiem. Jest ubogacony słowem wstępnym człowieka, który ma też kontakt ze słowem pisanym, ma kontakt z literaturą, kontakt z poezją. I tak, jeżeli mogę przywołać tutaj, pierwszy mój tomik, który się ukazał, miał być drugi, ale jest pierwszy, to jest tomik Pokorna, 2019 rok, i tutaj słowo wstępne napisał ojciec Simone Franciszkanin, który ma też bardzo głęboką, wielką duchowość, i jest to tomik bardzo mocno poruszający właśnie nasz egzystencjalizm. I napisał słowo wstępne człowiek, który właśnie też kocha poezję, jest jej oddany, wierny. Drugi tomik, który ukazał się, to jest tomik Wyszłam z mroku. I tutaj słowo wstępne właśnie napisała moja ukochana polonistka, pani Jagoda Puzicka, więc też kobieta, która z poezją jest związana, poezja dla niej jest bardzo ważna. To od niej między innymi otrzymałam tomik Wisławy Szymborskiej, o którym dzisiaj już wspomniałam. Kolejny tomik tutaj, który się ukazał, to Cztery wschody słońca. I tutaj słowo wstępne napisała wprawdzie nie poetka, ale znana też bardzo dobrze pisarka Monika Sawicka-Kacprzak. Jest to pisarka rodem z Łodzi. Jej książki bardzo ciekawe są także przy okazji. Serdecznie też polecam, dobrze się Monikę czyta. Kolejny tomik, Quo Vadis Homine, czyli Dokąd zmierzasz, człowieku, napisała też już wspomniana dzisiaj przeze mnie moja zaprzyjaźniona Ela Frankowska, dla której słowo pisane, dla której

0: której poezja jest też czymś wyjątkowym. No i ten najnowszy tomik napisała również poetka, która przez jakiś czas była związana z Włocławkiem także. Poznałyśmy się dzięki właśnie Kujawskiemu Stowarzyszeniu Literatów. Pani Grażyna Barrow, która w tej chwili we Włocławku nie mieszka, ale też pisze piękną poezję i można ją czytać albo w tomikach, albo też na portalach społecznościowych. I tutaj chciałam powiedzieć, Grażynko, bardzo Ci dziękuję za to cudne słowo wstępne. Tak samo jak dziękuję wszystkim innym wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że te tomiki również powstały i ich słowo wstępne, które tu jest zawarte, to też są, dla mnie jest to informacja zwrotna, mówiąca o tym, że tak znamienitym ludziom, których tutaj wspomniałam, po prostu również się spodobało i podoba to, co ja robię. Więc to także mnie umocowuje w tym, żeby dalej pisać.
1: No i tym wspaniałym akcentem dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich i zachęcamy Państwa do zapoznania się z twórczością Pani Beaty.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Pani za zaproszenie. Było mi bardzo serdecznie i miło gościć w Państwa domach i u Pani.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsce.

0: miejsca trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
1: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
0: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
1: A jaki jest odbiór tej piosenki?
0: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
1: Nad czym jeszcze pracujesz?
0: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
1: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
0: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
1: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
0: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
1: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
0: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
1: Czy to jest codzienna praca?
0: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
1: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
0: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
2: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
0: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowałam jej tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
2: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
0: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
1: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
0: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
2: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem biura podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat, no, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy, ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. 3 dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i

0: osobom wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
1: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
2: Wzruszenia weselsze to były, fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają, nawet zwykły taki gest. Przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany, lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać, mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
3: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
2: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
1: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
4: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
5: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych, jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu

0: Gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
1: To najlepszy moment, żeby podziękować Państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za Waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
2: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za Waszą służbę, za Wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla Waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na Wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do Waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
3: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało, ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko, że nie zostaną bez pomocy, bez opieki, że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani, na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni, z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
4: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście panie komendancie tego pięknego wozu.
5: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
6: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
0: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości

0: ślecznictwa specjalistycznego w regionie.
1: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Wrocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, to szpital wojewódzki we Wrocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
0: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
2: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum, do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
0: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
3: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Ale logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
4: Wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
3: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Wrocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
5: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. a na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
4: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na twoim kierunku w zespole szkół ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
5: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
0: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich na uroczystości 30-lecia powstania warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął prezydent miasta Włocławek pan Krzysztof Kukucki oraz telewizja i radio Kujawy. Szanowni Państwo, nasze uroczyste obchody 30-lecia rozpoczniemy od części oficjalnej, a w niej nastąpi powitanie gości oraz przemówienia. Następnie poprosimy o składanie gratulacji. Kolejnym punktem będzie historia powstania warsztatu terapii zajęciowej do chwili obecnej. Po filmie nastąpi część artystyczna w wykonaniu naszych podopiecznych.

0: i podziwiania naszych wyrobów. Proszę Państwa, 30 lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławku, pani Krystyny Afeltowicz, został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Placówka świętuje 30 lat nieprzerwanej działalności, w której osoby z niepełnosprawnościami rozwijają talenty, budują więzi i angażują się w społeczność. Podziękowania należą się kadrze, uczestnikom, rodzicom i opiekunom oraz władzom samorządowym, a jubileusz ten jest zarówno momentem podsumowania długoletniej działalności tejże placówki, jak i jej nowego początku z nadzieją na kolejne lata sukcesów i inspiracji. Warsztat w początkowych latach działalności miał 6 pracowni tematycznych. Obecnie liczy ich 7. Ponadto od samego początku istnienia warsztat zapewniał kompleksowe wsparcie, w tym również niezbędną rehabilitację, stanowiącą fundament procesu usprawniania i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Niech te 30 lat będzie dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy, pełnej pasji, otwartości, wiary w moc wspólnego działania. Razem tworzymy przyszłość bez barier. Wierzymy, że dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu oraz przy Państwa wsparciu będziemy działać dalej.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele, uczestnicy oraz pracownicy warsztatów, spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności warsztatu terapii zajęciowej. To szczególny dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery. Szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników warsztatu. To wy każdego dnia pokazujecie, jak wielka siła tkwi w wytrwałości, odwadze i radości z małych sukcesów. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Niech ten jubileusz będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale również do spojrzenia w przyszłość. Z nadzieją, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe możliwości oraz nieustającą życzliwość ludzi, którzy wspierają tę ważną misję. Dziękuję bardzo.
2: Drodzy uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławku, bardzo szanowni rodzice i opiekunowie i wszyscy uczestnicy tego pięknego, jak myślę, jubileuszowego spotkania. Szanowni Państwo, czyny ludzi dają blask krajowi, z którego pochodzą. Czyny ludzi oświetlają każde dzieło. Tak też było wiosną 1995 roku, kiedy do wrocławskiego kuratora oświaty zgłosiła się dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławku z prośbą i propozycją, aby kurator oświaty został prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wówczas w województwie wrocławskim. Zapytałem wtedy panią dyrektor, dlaczego akurat kurator?

0: pani kurator siedząca obok mnie, wicekurator, powiedziała: panie kuratorze, bo jest taka we Włocławku tradycja, że kurator jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nie można było oczywiście odmówić, ponieważ gdzieś w powiatowym miasteczku od 1968 roku parałem się współpracą i pracą na rzecz tej pięknej organizacji, która w symbolu ma złożoną, położoną dłoń dziecka na dłoni dorosłego człowieka. I tak się stało. To właśnie wtedy przyszła do mnie pani Krystyna Feltowicz, która tak widocznie chciał Stwórca, nie doczekała swojego pięknego jubileuszu. O niej przede wszystkim chcę powiedzieć i chciałem te słowa wyartykułować. Zabrakło ciebie, pani dyrektor, zabrakło ciebie, droga Krysiu. To przecież ty byłaś animatorką, organizatorką, opiekunką i można powiedzieć matką warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
1: Ja bym chciał przede wszystkim pogratulować warsztatom terapii zajęciowej za ten wspaniały okres 30 lat działalności. Działalności, która przede wszystkim wspiera rozwój, integrację naszej rehabilitacji społecznej, ale także pozwala przełamywać bariery. Bariery nie tylko podopiecznym, ale także opiekunom, ale także zwykłym ludziom, budując w nich empatię i emocje pozytywne, które mogą wspierać działalność waszego zakładu terapii zajęciowej. Drodzy Państwo, ja dziękuję za to stworzenie tego wspaniałego miejsca, za stworzenie miejsca niezwykłego, wyjątkowego, ale też miejsca stworzonego przez ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy są wsparciem codziennym i dla swoich podopiecznych, i dla opiekunów. Bez nich na pewno życie byłoby trudniejsze. Ja życzę oczywiście wam następnych ładnych kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat takiej działalności. Działalności, która będzie tak wspaniała i tak empatyczna. Ale też chciałbym wam życzyć tego, abyście doświadczyli sami tej empatii, którą okazujecie innym. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
2: Kiedy pojawia się w domu choroba, to wtedy tracimy siły. Kiedy pojawia się w domu, wśród bliskich niepełnosprawność, wtedy często upadamy. Nie mamy siły iść do przodu, nie mamy siły, żeby walczyć. Tak naprawdę rozpada się całe nasze życie, które często tworzyliśmy latami. I potrzeba takich ludzi jak wy tutaj, w warsztatach terapii zajęciowej, żeby dać nadzieję, żeby podać pomocną dłoń, żeby pozwolić uwierzyć w to, że pomimo tego, co doświadczamy, może być normalnie. Możemy mieć siłę, żeby każdego dnia iść do przodu. I ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za te 3 dekady dawania siły, dawania nadziei, dawania tego, że możemy iść dalej w tym wszystkim, co nas spotkało. Chciałabym podziękować za to, że dajecie tą siłę osobom, waszym podopiecznym, tym, którzy trafiają do warsztatów terapii zajęciowej, że potraficie wskazać im i wyłuskać z nich ich pasję. Potraficie pokazać, że mogą dobrze czuć się w swoim otoczeniu, że mogą tworzyć się przyjaźnie, a jak słyszałam od pana dyrektora, nawet miłości. Ale dajecie również siłę i odwagę do pójścia dalej ich rodzinom. Dajecie im szansę na normalne życie. Dziękuję wam za te 3 dekady.

0: tej ciężkiej pracy, bo patrząc na pracowników, terapeutów terapii zajęciowej, myślę, że spotykamy tutaj na tej sali bohaterów, którzy są silni, którzy są wytrwali w tym wszystkim, co robią, i to jest niezwykle piękne. Szanowni Państwo, warsztaty terapii zajęciowej tutaj w Włocławku są jednymi z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim, bo mamy na terenie województwa 33 warsztaty. Codziennie uczestników prawie 1400, którzy idą, żeby się rozwijać, żeby mieć swoje szanse. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście pionierami tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, a wszyscy doskonale wiemy, że bycie pionierem nie jest łatwe, bo musimy przejść, pokonać pewne bariery, żeby tym innym było prościej, było łatwiej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję całemu zarządowi, panu dyrektorowi, wszystkim współpracownikom i życzę na kolejne lata tej odwagi i siły, którą macie, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, goście, będziemy Was w tym wspierać, pomagać. I pan dyrektor powiedział mi, że ma takie marzenia, to ja mam nadzieję, że one się spełnią właśnie przy naszej pomocy. Wszystkiego dobrego i życzę miłego świętowania dzisiaj w tym wyjątkowym dniu jubileuszu.
1: Jestem tatą Tomka, uczestnika warsztatu, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie powstania. Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło. Dziękuję.
2: Do warsztatu przy ulicy Wiejskiej uczęszcza moja córka Marcelina. Mogę śmiało powiedzieć to samo, co tata Tomka. Również jesteśmy szczęśliwi, że Marcelina uczęszcza do tej placówki, gdzie poznała nowych przyjaciół, gdzie rozwija swoje zainteresowania, ciągle czegoś nowego się uczy. Co najważniejsze dla nas, jest wśród swoich i po prostu czuję się potrzebna. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników i ich rodzin za to, że ta placówka powstała. Dziękujemy władzom miasta, że widzą potrzebę istnienia takiej placówki i wspierają jej działalność. Mamy nadzieję, że takie placówki, takie warsztaty będą istniały nie tylko dla naszych potrzebujących dzieci, ale również dla nowych pokoleń. Jak mówi Jerzy Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję.
3: Wspólnie z panem posłem Krystianem Łuczakiem pozwolimy sobie w tej części zabrać głos i złożyć gratulacje, dlatego że też inne rozliczne obowiązki dalej nas wzywają, a chyba to doskonały moment, żeby powiedzieć dziękuję, ale zanim o dziękuję, pozwólcie Państwo, że krótko podzielę się moją refleksją. Dlatego, że tworząc takie miejsce, zawsze myślimy o podstawowych potrzebach człowieka. Oprócz tych fizjologicznych, które są absolutnie podstawowe, myślę, że dla każdego z nas tą podstawową potrzebą jest potrzeba przynależności. Potrzeba wspólnoty, zrozumienia i wsparcia. I z całą pewnością dla wszystkich uczestników tego miejsca, tym właśnie jest warsztat terapii zajęciowej we Włocławku od pięknych 30 lat. Miejsce dobra, wzajemnego zrozumienia, empatii i miejsce tego, że każdy czuje się tam potrzebny i ważny. To jest absolutny priorytet dla prawidłowego funkcjonowania. Ale to także miejsce rehabilitacji, to także miejsce przywracania sprawności, bo takie miejsce jest niezbędne w każdej wspólnocie lokalnej i dziękuję za to wszystko, co

0: zrobiliście Państwo wszyscy, żeby to miejsce mogło się rozwijać. Pozwólcie Państwo, że podziękuję wszystkim, zarówno i terapeutom, pracownikom, ale przede wszystkim rodzicom i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bo bez Was nie byłoby tego wspaniałego miejsca, nie byłoby tej atmosfery, która sprawia, że dzisiaj możemy świętować 30-lecie. Gratuluję pięknemu jubileuszu. To naprawdę 30 lat to doskonała okazja do tego, żeby podsumować to, co się udało, to, co przed nami i jakie cele jeszcze sobie stawiamy. Mając świadomość tego, że jeszcze dużo gości było wymienionych i że jeszcze za chwileczkę gratulacje, a przecież najważniejsza część to Państwa część artystyczna, nie przedłużając, gratuluję i życzę kolejnych lat wzajemnego dobra i wzajemnej empatii, którą Państwo dajecie nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu. Gratuluję.
1: Szanowni Państwo, moi drodzy, słowa rodziców oddały to, co jest najważniejsze, bo to przecież rodzice, ich pociechy, ich największe skarby uczestniczą w warsztatach. I to oni wiedzą, co tak naprawdę te warsztaty tym ich skarbom są w stanie zaoferować, co dają, w jaki sposób ich budują. Moi drodzy, każdy jubileusz, może u mnie już z racji wieku, ale przypomina mi o tym upływającym czasie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest uważność na drugiego człowieka. Jeśli przestajemy być dla drugiej osoby kimś ważnym, kimś, kto pomaga, kto wspiera, kto jest nie tylko w tych chwilach dobrych, ale też i w tych złych, to chyba to jest to, co powinno nam przyświecać cały czas. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to słowo przyjaciel ma ogromną wartość. Jeśli jest przyjacielem dziecka, ma wartość nieocenioną. Jeśli jest w stanie zrozumieć, być zawsze na czas i jak to ktoś pięknie napisał, usłyszeć ciszę. Bo kiedy dziecko przestaje się śmiać, kiedy przestaje mówić, to oznacza, że coś się dzieje. Dziecko krzywdzone wcale nie musi krzyczeć. Ono może się w sobie zamknąć. Dlatego wy, którzy jesteście tutaj, przyjaciele dzieci, przyjaciele młodzieży, przyjaciele drugiego człowieka, jesteście tak ważni. Usłyszeć dziecko. W mojej ocenie, kiedy dziecko zaczyna myśleć, że nikogo wokół nie ma, już wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Jeśli dziecko czuje, że nie ma wokół siebie osoby, która go wysłucha, która pomoże, to już wówczas zaczyna się tragedia dziecka. Przestaje w siebie wierzyć, przestaje siebie budować. I ta ogromna rola jest tutaj, po naszej wszystkich stronach. Dlatego to, w jaki sposób pomagacie, to, w jaki sposób robicie coś dobrego dla osób z niepełnosprawnościami, które przecież każdego dnia walczą o swoją godność. Tam na scenie siedzi młodzieniec, który ma na bluzie superhero napisane i myślę, że to jest to, co powinno nosić każde dziecko na bluzie, każde wierzące w siebie. Budujmy dzieciaki, budujmy młodzież, pomagajmy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i pokażmy przede wszystkim, że w tym świecie, gdzie są plusy i minusy, ten świat można zdobyć i ten świat może należeć do każdego z naszych dzieciaków, pociech, naszych skarbów.
2: Witam serdecznie naszych słuchaczy w to wiosenne przedpołudnie. Słuchacie radia WTZ-FM. Przed mikrofonem Łukasz. Dzień dobry. Na dobry początek naszego programu gorąca piosenka, która idealnie pasuje do dzisiejszej aury za oknem. Anna Jantar w swoim wielkim przeboju Tyle słońca w całym mieście.

0: jak w piosence, którą chwilę temu usłyszeliśmy. W całym Włocławku ciepło i słonecznie. To idealny czas na relaks przy waszym ulubionym radiu WTZ FM. Słońce postanowiło wziąć nadgodziny. Będzie tak jasno, że okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie założyć nawet w piwnicy. Chmury wzięły bezpłatny urlop i odpłynęły w stronę Płocka. Słupki rtęci oszaleją, prognozowana temperatura to 25 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu można opalić się jak kurczak z rożna. Pamiętajcie, jeśli czujecie zapach grilla, to nie sąsiedzi, to wy. Delikatny wiatr w stylu ciepła suszarki do włosów pomoże w szybkim schnięciu prania i pragnienia. Pijcie wodę, zanim zamienicie się w rodzynki.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Browarze B we Włocławku zaplanowano występy artystyczne. W kulturalnym sercu miasta wszyscy występujący na scenie mają supermoce, o czym przekonacie się za chwilę.
2: Pan, supermoce, pan, supermoce, pan, supermoce, pan, mam supermoce.

0: na siłowni Packer. Mężczyzna, który ćwiczył przed sportowymi zawodami, przez pomyłkę zamiast odżywki białkowej wsypał do shakera mąkę tortową. Po treningu zamiast mięśni urosły mu pyszne biszkopty. Lekarze są bezradni. Zalecają posypanie wyrośniętych biszkoptów cukrem pudrem.
1: Słuchasz wiadomości WTZ FM.
0: Incydent w przedszkolu. 5-letni Brian został zatrzymany przez panią przedszkolankę za handel nielegalnymi substancjami. W jego szafce znaleziono 3 paczki gum rozpuszczalnych i 2 tatuaże z chipsów. Brian odmówił składania zeznań bez obecności swojego misia.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: W miejscowości Krzywe Kolano w województwie kujawsko-pomorskim z gospodarstwa uciekła krowa. Z biegiem okoliczności dotarła do pobliskiego baru mlecznego.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowa sensacja. Amerykańscy badacze odkryli, że skarpetki nie giną w pralce, lecz przechodzą do innego wymiaru, gdzie służą jako poszewki na poduszki dla krasnoludków.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: Nasz król rock'n'rolla Elvis również nie zginął, żyje dalej w sercach fanów i w muzyce, którą po sobie pozostawił. Już teraz dla Was Jailhouse Rock.

Rock'n'roll narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku jako połączenie bluesa, country i swingu, stając się symbolem młodzieżowego buntu, wolności i tańca. W radiu WTZ-FM zmieniamy muzyczne klimaty. Przed nami słynna Macarena, hit z lat 90. W 1996 roku przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Dzięki temu Macarena tańczy dziś cały świat, również Włocławek. Tym tanecznym akcentem żegna się z Wami Łukasz. Do usłyszenia wkrótce w radiu WTZ-FM.

uroczystość dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Nie będę ukrywała, że dla mnie szczególnie niektóre osoby tylko o tym wiedzą, ale nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, ale 30 lat temu ja byłam przy powstawaniu warsztatów. Pracowałam pierw jako pracownik socjalny, później kilka lat jako instruktor terapii, teraz jestem kierownikiem. Od powstania przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się, żeby ten warsztat funkcjonował jak najlepiej. Ale zawsze było, jest i będzie naszym takim głównym celem, żeby uczestnicy w tym warsztacie czuli się jak najlepiej, jak najchętniej do niego przychodzili, czuli się potrzebni, bezpieczni i akceptowani nie tylko w tej społeczności warsztatowej, ale w tej społeczności takiej lokalnej potrafili się odnaleźć. To są, mimo swoich niepełnosprawności, to są wspaniali, kochani ludzie. Dziękuję im za to, że nas, pracowników, obdarzyli bezgranicznym zaufaniem. I proszę Państwa, od nich też nieraz możemy się pewnych rzeczy fajnych nauczyć. Chciałabym również podziękować rodzicom naszym podopiecznym, ich opiekunom bliskich za to, że zawsze z nami są. Możemy na nich liczyć. Dziękuję również władzom miasta, jednostkom samorządowym, organizacjom, naszym przyjaciołom, że nigdy nas nie zostawią w potrzebie i zawsze służą dobrą radą.

Również chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować całej obecnej kadrze warsztatu za, bo to niekiedy jest też ciężka praca, za ich cierpliwość, gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzin, empatię. Mogłabym tu wyliczać bardzo, bardzo długo za to, że są z nami. Bardzo im bardzo serdecznie dziękuję. I ja nie myślę, ale ja jestem o tym przekonana, że nie ma takich barier, które byśmy wspólnie nie pokonali. I razem jeszcze na pewno spędzimy niejedno dziesięciolecie. Chciałabym również podziękować panu zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za tak piękne odznaczenie. Dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka oraz autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. Ten tytuł jest bardzo intrygujący. Co się za nim kryje?
1: Tak, to jest właśnie ten tomik, Świat zawirował we mnie. Kryje się za tym po prostu nasze codzienne życie, a szczególnie wszystko to, co nas po drodze spotyka. W każdym z nas coś wiruje. Wirują emocje, wirują doświadczenia, wirują różne stany fizjologiczne, wszystko. Ludzie, którzy się przewijają przez nasze życie, także wirują, bo raz się pojawiają, innym razem gdzieś troszeczkę za woalem zanikają. Niektórzy po prostu odchodzą. I wiersze tutaj zgromadzone powstawały przez kilka lat. To nie są wiersze, które były stricte dedykowane pod tym tytułem. To znaczy

0: pojawił się tytuł i do tego pisałam wiersze. Nie. Wcześniejsze moje tomiki też były w podobny sposób, powstawały w podobny sposób, tak powiem. To znaczy, piszę w różnym momencie na różne tematy, a potem zastanawiam się, jak poukładać pewne wiersze tematycznie, żeby tworzyły całość. No i właśnie z pewnych wierszy, które zostały w mojej szufladzie, na moich kartkach, poukładałam te z kilku lat moich obserwacji, z kilku lat moich emocji, bo wiersze powstają w oparciu o różne, nie tylko moje doświadczenia i moje obserwacje, ale także w oparciu o doświadczenia świata, o obserwacje świata, o obserwacje ludzkich zachowań. No i właśnie analizując te wiersze, wpadłam na pomysł, że jest w nich dużo zawirowań. I stąd właśnie taki tytuł. Świat zawirował we mnie. We mnie, ale myślę, że w każdym czytelniku, który po te wiersze sięgnie.
1: A jakie tematy są poruszane w tym tomiku?
0: W tym tomiku poruszane są tematy bardzo filozoficzne, ale także tematy bardzo takie lekkie, bym powiedziała. O treści, tematyce troszeczkę żartobliwej. Jest też kilka wierszy tak zwanej zabawy słowem, bo czasami lubię też pobawić się słowem. Jakieś słowo mi zacznie dźwięczeć. No i wtedy do niego układają się wersy. Więc jest tutaj duża dosyć różnorodność. Bo na przykład mamy tutaj wiersze z takich właśnie radośniejszych, na przykład na 50. Jest to wiersz, który napisałam w bardzo ciekawych okolicznościach, bo jechałam na, dosłownie jechałam na urodziny, 50. urodziny mojej takiej bardzo serdecznej koleżanki, przyjaciółki. I oczywiście jakiś upominek miałam, ale pomyślałam sobie, że właśnie jakiś wiersz napiszę. I przyszły same słowa do głowy. Weszłam na imprezę, na tę wielką uroczystość. Odczytałam. Ona była zachwycona. No i tak zostało. Znalazł się w tym tomiku. To jest wiersz z 2017 roku. Są też wiersze takie właśnie, jak powiedziałam, bardziej poważne, jak na przykład wiersz pod tytułem Szukam ciszy, w którym zawarte są właśnie takie mój wewnętrzny odbiór, polegający na tym, że życie nieustannie przemija, nieustannie kręci się, wiruje. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Pytanie tylko, w którym momencie, gdzie możemy się znaleźć i jaki ślad zostawić po sobie. Mówię o tym, że właśnie w tej takiej ogromnej bieganinie współczesnego świata bardzo często nie potrafimy się zatrzymać chociaż na chwilę, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co ja tutaj tak naprawdę robię, po co ja tutaj jestem. Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, tematyka jest bardzo różna. Jest też wiersz oczywiście z tytułem Świat zawirował we mnie. Cały tomik dedykowałam na samym początku wierszami dwóm mężczyznom. Jeden już niestety świętej pamięci. Drugi mały mężczyzna. To mój wnuk. A ponieważ obaj, jeden i drugi, to samo imię, Ignacy, mają bardzo dużo wspólnych cech. W związku z tym właśnie pomyślałam sobie, że ten tomik dedykuję Ignacemu, który bardzo odznaczył się w moim życiu kiedyś, No i Ignacemu, który

0: teraz. Jest bardzo mocno osadzony w mojej rzeczywistości.
1: Pani ma na koncie już 5 tomików. Jak pani na przestrzeni lat zmieniła się jako poetka?
0: Tak, to jest 5 tomik. Na przestrzeni lat jako poetka myślę, że zmieniłam się diametralnie. Te tomiki powstawały, moje autorskie, od 2019 roku. W 2019 roku pojawił się pierwszy mój tomik autorski. Wcześniejsze wiersze publikowałam w almanachach Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów, w różnych czasopismach. A zaczęłam pisać bardzo wcześnie. Dlaczego o tym tutaj wspomniałam, o tych różnych etapach? Dlatego, że właśnie będę chciała powiedzieć, jak to wszystko się zmieniało. Na początku, kiedy zaczynałam pisać, to była szkoła podstawowa, 8 klasa szkoły podstawowej. Zaszczepiła we mnie miłość do słowa, miłość do poezji. Moja ówczesna polonistka, cudowna kobieta, znana też wrocławianka, bo uczyła potem przez wiele, wiele lat w Liceum Ziemi Kujawskiej. Pozwolę sobie przywołać tutaj tę panią, to pani Jadwiga Puzicka, z którą do dzisiaj, może niektórych to zadziwi, ale tak, do dzisiaj utrzymujemy przyjacielskie relacje. A ja też już troszeczkę wiosen mam za sobą, więc jeżeli gdzieś tam pojawi się ta więź, nawet właśnie między uczniem a nauczycielem, ona może przetrwać. No i właśnie te pierwsze wiersze były takie młodzieżowe, bardzo takie, bym powiedziała, proste, mówiące, no przykładowo, nie wiem, o stokrotce, o czyichś pięknych oczach, które zobaczyłam, bo pamiętam, że właśnie taki wiersz gdzieś tam się przejawił, o jakichś błękitnych oczach. Te wiersze gdzieś zaginęły, zagubiły się, już nie istnieją, tylko jakieś fragmentaryczne wersy brzmią gdzieś tam w głębi mej duszy, czy jak to się mówi kolokwialnie, z tylu tyłu głowy. Natomiast, no właśnie, to były takie bardzo proste wiersze. Potem była szkoła średnia, też od czasu do czasu coś napisałam. I powróciłam do pisania w 2010 roku. Wtedy zaczęły powstawać moje pierwsze wiersze, ale do szuflady. One też jeszcze były takie bardzo mocno emocjonalne, tylko i wyłącznie związane ze mną, z moimi odczuciami, z moim przeżywaniem rzeczywistości, w jakiej się znajdowałam. I to były takie bardzo, bardzo moje wiersze. Gdzieś po drodze pojawiły się zapytania, czy mogę coś napisać na przykład na jakąś okoliczność. A więc bywały gdzieś po drodze też takie proste, tak zwane rymy częstochowskie, bo wymagała tego sytuacja, więc coś takiego też w moim dorobku było. No i kiedy w 2014 roku pojawił się na mej drodze też znany włocławski poeta, pan Jerzy Górski, którego znałam właściwie od dziecka, ponieważ chodziłam do szkoły, w której on uczył. No i po latach spotkaliśmy się. Była rozmowa. Ja byłam wówczas też z koleżanką, która, znając Jurka wcześniej, pochwaliła się po prostu, że ja coś piszę i mam przy sobie jakiś wiersz. I to był też jeszcze wiersz taki bardzo, bardzo osobisty. Taki mój, ze środka, którym niekoniecznie chciałam się dzielić z innymi. No ale pokazałam ten wiersz. Przeczytał i mówi: słuchaj, ty musisz do nas przyjść, do KSL-u. Ja tak troszkę jeszcze nieśmiało, ale poszłam. Przyjęta zostałam. Była to niesamowita przygoda, wspaniałe doświadczenie, ale wtedy właśnie stwierdziłam, że skoro

0: To są ludzie, którzy chcą czytać to, co ja piszę, to te moje wiersze troszeczkę zmieniły charakter. Wtedy zaczęłam właśnie pisać o tym, co zauważyłam, zaobserwowałam. Zaczęłam poruszać tematy bardziej filozoficzne, związane z człowiekiem, z jego egzystencją. Zaczęłam pisać bardziej też wnikliwie, obserwując świat przyrody i powstawały wiersze związane właśnie z tą przyrodą. Ja jestem osobą, jestem człowiekiem bardzo wierzącym w Boga i pojawiły się wiersze właśnie takie właśnie z tej dziedziny również, czyli wiersze o duchowości, o znajdywaniu swojej ścieżki duchowej. O tym, że gdzieś tutaj właśnie w przestrzeni, w każdym z nas drzemie boska iskra. Czyli myślę, że powoli, dzięki ludziom, którzy stanęli na mojej drodze, ta moja poezja troszeczkę zaczęła się rozwijać.
1: A czy miała Pani taką sytuację, że wiersz przyszedł nagle i musiała Pani od razu zapisać pomysł?
0: Tak, zdarzały się takie sytuacje dosyć często, dlatego w mojej torbie zawsze jest kilka długopisów i jest jakiś notesik, bo bywa, że wiersz od razu w całości niemal powstaje i wtedy zapisuję, a bywa też tak, że jakaś myśl się pojawi. Zapisuję tę myśl i po czasie wracam do niej. I na bazie tej myśli powstaje cała reszta, cała obudowa wiersza.
1: No właśnie żyjemy w takich czasach, że żyjemy w ciągłym biegu, w chaosie. Czy poezja może być formą zatrzymania się?
0: Może być. Zdecydowanie tak. Może być formą zatrzymania, może być formą właśnie refleksji. I obserwując właśnie zachowania ludzi, obserwując świat, żyjąc w tym świecie, bo przez wiele lat bardzo, bardzo aktywnie żyłam wśród ludzi, ponieważ jestem też pedagogiem, nauczycielem. Od czwarty rok już nie pracuję w szkole, ale mam kontakt i miałam kontakt duży właśnie z ludźmi mniejszymi, większymi, młodszymi, starszymi. No to właśnie ten pęd, który spowodował, że my wszyscy gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, to w poezji możemy na chwileczkę złapać oddech. I obserwując też tę rzeczywistość, pomyślałam sobie, że nie będę szukała do przekazania swoich myśli jakichś bardzo wysublimowanych, stwierdzeń, jakiegoś bardzo wyszukanego słownictwa. W moim przekonaniu staram się i uważam, że piszę bardziej językiem prostym, ale właśnie dlatego jest to świadome, celowe, zamierzone z mojej strony, żeby wiersze, które powstają, mogły trafić do, nie lubię takiego określenia, ale akurat tutaj to mi się ciśnie na usta, do przeciętnego człowieka, czyli do każdego z nas. Do każdego, tak? Nie tylko do tego, który żyje literaturą, nie tylko do tego, który gdzieś ma większą wrażliwość na rzeczywistość, która go otacza, ale do każdego. I myślę, że może mi się to udaje.
1: A czym dla Pani jest poezja?
0: Dla mnie poezja ma wielorakie znaczenie. Po pierwsze, jest to wyrażenie, podzielenie się sobą z drugim człowiekiem. I do tego musiałam dojrzeć. Bo wcześniej poezja była dla mnie odskocznią, czyli ta, którą czytałam, bardzo lubiłam się w niej zatopić, bardzo lubiłam analizować, ona mnie uwrażliwiała niebywale. Natomiast to, co ja pisałam, to było tylko moje, dla mnie to było wyrażenie mnie, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, do szuflady. Z czasem to moje postrzeganie poezji ewoluowało i dzisiaj Jest to